Na naszych zegarach minęła godzina 16, a to oznacza, że czas rozpocząć nasze niedzielne spotkanie na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Przed mikrofonem do godziny 21 będzie dziś z Państwem ojciec Mateusz Kiczko. Sława Jezusu Chrystu. Trwa, drodzy bracia i siostry, czas pielgrzymowania na Świętą Górę Grabarkę. W tych dniach z różnych stron Polski zmierzają tam pieszo setki wiernych, aby uczestniczyć w uroczystościach Święta Przemienienia Pańskiego. Dzisiaj trzeci dzień swojej drogi pokonują pielgrzymi z Białegostoku. Wyruszyli oni w piątek, 14 sierpnia, a dzisiejszy etap prowadzi z Czyż przez Orle do Kleszczel i liczy około 28 km. Na Grabarkę pielgrzymi z Białegostoku dotrą 18 sierpnia. W drodze jest również już jubileuszowa 35. pielgrzymka z Sokółki. Dzisiaj jej uczestnicy idą z Bociek przez Chomowo i Tołwin do Siemiatycz, to blisko 30 km, i jutro pozostanie im ostatni około 10-kilometrowy odcinek z Siemiatycz na Świętą Górę Grabarkę. Na Grabarkę zmierzają również pielgrzymi z Warszawy i z Jabłecznej. Grupa warszawska ma do pokonania około 130 km, między innymi przez Węgrów, Repki i Drohiczyn, a pielgrzymi z monasteru w Jabłecznej około 120 km przez Kostomłoty, Terespol, Janów Podlaski i Mielnik. Obie te grupy mają dotrzeć na Świętą Grabarkę już jutro, 17 sierpnia. Na naszej antenie teraz, drodzy bracia i siostry, utwór Hora Grabarka, Hora Świataja w wykonaniu chóru parafii Świętego Jerzego w Białymstoku, a już za chwilę przedstawimy plan naszego dzisiejszego spotkania.

Za nami pieśń o świętej górze Grabarce, Hora Grabarka, Hora Świataja. Była to pieśń w wykonaniu chóru parafii świętego Jerzego Zwycięzcy w Białymstoku, a przed nami kolejne wspólne spotkanie na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja. Za chwilę kalendarium i zaproszenie na autokarowe pielgrzymki z Białegostoku na świętą górę Grabarkę. Następnie fragmenty czytań Pisma Świętego i słowo pouczenia do dzisiejszej Ewangelii. O godzinie 16:45 podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Będziemy dziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy wsparli naszą działalność w minionym tygodniu. Po godzinie 17:00 usłyszymy żywoty świętych, a o godzinie 17:30 zapraszamy na archiwalny reportaż z pierwszej pielgrzymki na świętą górę Grabarkę. Jest to szczególny czas, kiedy z wielu miejscowości wierni są już w drodze na uroczystości przemienienia Pańskiego na świętą górę Grabarkę, a my przypomnimy naszym słuchaczom, jak wyglądała piesza pielgrzymka z Białegostoku na świętą górę w 2022 roku. O godzinie 18:10 retransmisja boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy. Dzisiaj temu nabożeństwu przewodniczył ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej, jego ekscelencja arcybiskup Jakub. A o godzinie 19:40 zapraszamy na powtórkę audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. Nasz program zakończymy o godzinie 20:40 modlitwami wieczornymi. Zachęcamy do pozostania razem z nami. Za chwilę kalendarium.

Mamy dziś niedzielę, 16 sierpnia 2026 roku. Jest to 11 niedziela po święcie Pięćdziesiątnicy. Jesteśmy w okresie postu przed świętem zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna wspomina świętych Dalmata, Fausta i Izakiusza z Dalmacji, świętego Kosmasa Pustelnika i świętego Antoniego Rzymskiego Nowogrodzkiego. Już w najbliższą środę obchodzić będziemy jedno z 12 wielkich świąt cerkiewnych, to święto Przemienienia Pańskiego, a główne uroczystości tego święta odbywać się będą jak co roku na Świętej Górze Grabarce. Na naszej antenie za chwilę powiemy o autokarowych pielgrzymkach z Białegostoku na Świętą Górę Grabarkę. Oh yeah.

Drodzy słuchacze, przypominamy o tym, że są jeszcze możliwości, aby zapisać się na autokarową pielgrzymkę na Świętą Górę Grabarkę. Bractwo Świętego Atanazego Brzeskiego, działające przy parafii Świętego Ducha w Białymstoku, zaprasza na pielgrzymkę już w najbliższy wtorek, w przededniu Święta Przemienienia Pańskiego, czyli 18 sierpnia. Wyjazd zaplanowany jest na godzinę 7:30 rano. Autokar wyruszy sprzed parafii Świętego Ducha w Białymstoku przy ulicy Antoniuk Fabryczny 13. Pielgrzymi wezmą udział w boskiej liturgii, powitaniu hierarchów oraz nabożeństwie całonocnego czuwania przed Świętem Przemienienia Pańskiego. Wyjazd powrotny ze Świętej Góry Grabarki zaplanowano na wtorek na godzinę 21. Zapisy, a także szczegółowe informacje dotyczące tej pielgrzymki dostępne są pod numerami telefonów 508 954 311 508 954 311. Z kolei Bractwo Trzech Świętych Hierarchów organizuje pielgrzymkę autokarową na Grabarkę we środę, 19 sierpnia, w dniu Święta Przemienienia Pańskiego. Wyjazd z Białegostoku we środę o godzinie 6:30 rano. Na miejscu pielgrzymi wezmą udział w boskiej liturgii i świątecznej procesji. Powrót do Białegostoku planowany jest około godziny 15. Szczegółowe informacje dotyczące tej pielgrzymki, a także zapisy dostępne są pod numerem telefonu 883-772-000, 883-772-000. Zachęcamy do zapisów i wspólnego pielgrzymowania na Świętą Górę Grabarkę.

0: przyszedł czas na dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego. Dzisiaj w naszych cerkwiach słyszeliśmy fragment pierwszego listu do Koryntian z rozdziału 9, wersety od 2 do 12 i fragment Ewangelii według świętego Mateusza z rozdziału 18, wersety od 23 do 35. Już teraz na naszej antenie dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, wy jesteście pieczęcią mojego apostolstwa w Panu. Moja obrona przed osądzającymi mnie jest taka. Czy nie wolno nam jeść i pić? Czy nie wolno nam podróżować z kobietą siostrą, jak inni apostołowie i bracia pańscy i Kefas? Czy tylko mnie i Barnabie nie wolno nie pracować? Kto kiedy służy w wojsku na własny koszt? Albo kto zakłada winnicę, a owocu jej nie spożywa? Albo kto pasie stado, a mleka ze stada nie spożywa? Nie tylko po ludzku to mówię. Czy i prawo tego nie mówi? Albowiem w prawie mojżeszowym napisano: nie zawiążesz pyska wołowi młócącemu. Czy o woły troszczy się Bóg? Czy nie ze względu na nas właśnie mówi? Albowiem ze względu na nas napisano: kto orze, orze z nadzieją, kto młóci, młóci z nadzieją na plony. Jeśli zasialiśmy w was to, co duchowe, to czyż wielką rzeczą jest, że zbierzemy to, co cielesne? Jeśli inni korzystają z majątności waszych, to czy nie tym bardziej my? Lecz my nie użyliśmy tej władzy, ale wszystko znosimy, abyśmy żadnej przeszkody nie stawiali Ewangelii Chrystusowej.

Jeszcze pan taką przypowieść. Podobne jest królestwo niebios do człowieka, króla, który chciał rozliczyć się ze sługami swymi. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono jednego, który dłużny mu był 10 000 talentów. A że nie miał z czego oddać, rozkazał pan sprzedać go, i żonę jego, i dzieci, i wszystko, co ma, aby dług został zwrócony. Padłszy więc przed nim, sługa błagał go, mówiąc: Panie, okaż mi wielkoduszność, a wszystko ci oddam. Zdjęty litością pan, sługi tego uwolnił go i dług mu darował. Wyszedłszy zaś, sługa ów znalazł jednego ze swych współsług, który był mu dłużny 100 denarów, i pochwyciwszy, przygniótł go, mówiąc: Oddaj, coś winien. Padłszy więc do nóg, współsługa jego prosił go, mówiąc: Okaż mi wielkoduszność, a oddam ci. On zaś nie chciał, lecz odszedłszy, wtrącił go do więzienia, aby oddał, co winien. Widząc więc współsłudzy jego, co się stało, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli panu swojemu, co się wydarzyło. Wówczas wezwawszy go, pan jego mówi mu: Zły sługo, cały ów dług darowałem ci, ponieważ uprosiłeś mnie. Czyż nie trzeba było i tobie zlitować się nad współsługą twym, jak i ja nad tobą się zlitowałem? I rozgniewany pan jego oddał go katom do czasu, aż odda cały dług swój. Tak i Ojciec mój niebiański uczyni wam, jeśli każdy z was nie odpuści z serca swemu bratu jego

Za nami dzisiejsze fragmenty czytań Pisma Świętego. Dzisiaj w naszych cerkwiach słyszeliśmy fragment Ewangelii o nielitościwym dłużniku, a już za chwilę nieco więcej powiemy o tym fragmencie Ewangelii.

Bracia i siostry, dzisiejszy fragment Ewangelii to opowieść o człowieku, który był zadłużony swojemu królowi aż 10 tysięcy talentów. Ten człowiek nie miał z czego spłacić swojego długu, dlatego król chciał go sprzedać w niewolę. Ale dłużnik błagał o litość króla. Obiecał, że odda to, co pożyczył, i władca się zgodził, a nawet więcej, bo darował mu cały dług. I dalej okazuje się, że temu dłużnikowi też ktoś jest winny, ale znacznie mniej, bo tylko 100 denarów. I też prosi go o litość i o cierpliwość i mówi, że później wszystko spłaci. Ale ten człowiek nie ulitował się nad dłużnikiem. Kazał go wtrącić do więzienia i to bardzo rozgniewało króla. 10 tysięcy talentów i 100 denarów są to liczby, które pojawiają się w dzisiejszej Ewangelii. Na pierwszy rzut oka widzimy, że 10 tysięcy talentów to więcej niż 100 denarów. Dlatego wiemy, że ten człowiek, któremu umorzono większy dług, też powinien wybaczyć swojemu dłużnikowi. Ale żeby lepiej zrozumieć tą różnicę, warto wspomnieć, że jeden talent był wart 10 tysięcy denarów. Jeżeli dalej te obie kwoty przełożylibyśmy na denary, to okazałoby się, że pierwszy dług jest większy od drugiego aż o 1 000 000 razy. Jest to bardzo duża różnica, 1 000 000 razy. W czasach, kiedy ewangelista Mateusz opisywał tą przypowieść, płaca wystarczająca na utrzymanie wynosiła 1 denar miesięcznie. Oznacza to, że pierwszy dłużnik był winien kwotę równą 100 milionom miesięcznych zarobków. Jest to niewyobrażalnie wielki dług. Był on tak duży, że przekraczał nawet dochody króla. Warto więc się zastanowić, drodzy bracia i siostry, dlaczego Jezus Chrystus w swojej przypowieści mówi o tak wielkich liczbach i mówi o tak wielkim długu, który trudno sobie nawet wyobrazić. Święci ojcowie naszej cerkwi mówią, że powód jest oczywisty. Tak wielkiej sumy pieniędzy nie można być dłużnym innej osobie, dlatego staje się jasne, że nie jest to zwykły dług, ale jest to dług wobec samego Boga. Król z dzisiejszej przypowieści jest uosobieniem samego Boga, u którego każdy człowiek ma dług do spłacenia. I ten ogromny dług z dzisiejszej Ewangelii, drodzy bracia i siostry, dotyczy tak naprawdę każdego z nas. Jest to dług za to, co najcenniejsze otrzymaliśmy od Boga, czyli dług za nasze życie. Życie nie ma określonej wartości. Życia nie można kupić. Nie można komuś wrócić życia, jeżeli umarł. Nie można odsprzedać życia. Życie jest bezcenne. Jest największym darem, który można sobie wyobrazić. A najlepiej wiedzą o tym ci, którzy są chorzy i którym tego życia brakuje. Wyobraźmy sobie radość tego dłużnika z dzisiejszej Ewangelii, kiedy król powiedział, że daruje mu dług i że nie musi oddawać tych 10 tysięcy talentów. Jaka wielka ulga i jaka wielka radość musiała być w jego sercu, kiedy dowiedział się, że on i jego rodzina będą już mogli żyć w spokoju. Wielki ciężar spadł z jego serca i można powiedzieć, że w ten sposób otrzymał on nowe życie. Życie w spokoju, które mógł zacząć od nowa. Ale nie było mu dane długo cieszyć się tą radością. Pomimo tego, że przed chwilą anulowano jego dług i tak naprawdę otrzymał nowe życie, to idzie do swojego sąsiada i ze szczególną skrupulatnością żąda, można powiedzieć, żałosną i niewielką sumę, którą sąsiad był mu winny. Już zapomniał, co zostało mu darowane, a sam nie potrafi okazać zrozumienia. I zakończenie tej historii jest bardzo smutne, bo człowiek ten, jak słyszymy w Ewangelii, zostaje pozbawiony tego, co najważniejsze, czyli zostaje pozbawiony życia wiecznego. My też, drodzy bracia i siostry, otrzymaliśmy od Boga największy dar, jakim jest życie. I to od nas zależy, jak wykorzystamy ten dar. Czy będziemy Bogu wdzięczni? Czy nasze życie wyda dobre owoce? Oczywiście każdy z nas popełnia błędy. Każdemu z nas zdarzają się grzechy i w takich sytuacjach prosimy Boga o przebaczenie, o to, żeby darował nam nasze winy. I Bóg, jak miłosierny Ojciec, wielokrotnie daruje nam nasze przewinienia.
Ale patrząc na dzisiejszą Ewangelię, warto się zastanowić, czy my potrafimy być tak samo wyrozumiali dla naszych bliźnich, jak Bóg jest wyrozumiały dla nas. Czy może tak jak dłużnik z dzisiejszej Ewangelii nie potrafimy wybaczyć naszemu bliźniemu nawet najdrobniejszego przewinienia i tym samym na własne życzenie pozbawiamy siebie Królestwa Bożego? Pamiętajmy, drodzy bracia i siostry, że Bóg darował nam już gigantyczny dług. Za nasze grzechy dał nam przecież swojego jednorodzonego Syna, który musiał umrzeć za nas na krzyżu. Jest to wielka Boża ofiara. Postarajmy się więc i my umieć przebaczyć naszym dłużnikom. Postarajmy się umieć przebaczyć naszym bliźnim wszystkie krzywdy, które popełnili przeciwko nam, i te małe, i te większe. A wszystko po to, aby życie wieczne i Królestwo Boże stało się również naszym.

podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Będziemy dziękować wszystkim ludziom dobrej woli, którzy przekazali swoje ofiary na utrzymanie naszego prawosławnego radia w minionym tygodniu.

Drodzy bracia i siostry, w każdą niedzielę o godzinie 16:45 na antenie Radia Ortodoksja prosimy Was o wsparcie na utrzymanie naszego radia. Jesteśmy pierwszą w Polsce prawosławną rozgłośnią radiową. Na naszej antenie codziennie można usłyszeć retransmisję nabożeństw, czytania fragmentów Pisma Świętego, żywoty świętych, rozmowy z duchownymi, wywiady, a także wiele innych ciekawych materiałów bliskich dla każdego prawosławnego chrześcijanina. Radio Ortodoksja nie emituje reklam, posiada status nadawcy społecznego i utrzymuje się tylko ze wsparcia ludzi dobrej woli. To ważne, że w naszym kraju, gdzie prawosławni są mniejszością, mamy prawosławne radio. To ważne, że za pośrednictwem eteru możemy docierać do wielu prawosławnych rodzin i być razem z Wami codziennie od 16 do 21. Radio Ortodoksja tworzą głównie wolontariusze, osoby zaangażowane w życie cerkwi, a także członkowie Bractw Młodzieży Prawosławnej. Ale tak jak każda rozgłośnia radiowa, jesteśmy zobowiązani do ponoszenia stałych opłat związanych z naszym funkcjonowaniem. Są to opłaty koncesyjne, opłaty za dysponowanie częstotliwością, opłaty związane z prawami autorskimi. Prowadzenie radia wymaga także stałych opłat przesyłowych, a także konserwacji sprzętu nadawczego. To wszystko wymaga od nas dużych nakładów finansowych, z którymi sami nie jesteśmy sobie w stanie poradzić. Nasza rozgłośnia nie otrzymuje państwowych dotacji. Nie otrzymujemy również wpłat z abonamentu. Możemy liczyć tylko na naszych słuchaczy, którzy nas słuchają i którzy chcą, abyśmy nadal gościli w wielu prawosławnych domach. Dlatego zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do wsparcia tego dobrego dzieła, jakim jest Radio Ortodoksja, pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. Teraz chcielibyśmy podziękować naszym ofiarodawcom za wsparcie na utrzymanie naszego prawosławnego radia, które otrzymaliśmy w minionym tygodniu. Bardzo serdecznie dziękujemy pani Danucie Laskowskiej z Białegostoku, pani Lidii Nielipińskiej z Białegostoku, dziękujemy państwu Ninie i Eugeniuszowi Mazurczyk z Białegostoku, dziękujemy panu Markowi Weberowi z Warszawy, dziękujemy grupie pielgrzymów do Wilna. Ta pielgrzymka odbyła się w kwietniu bieżącego roku i pielgrzymi zebrali środki na Radio Ortodoksja. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy pani Zenaidzie Matowickiej z miejscowości Karakule. Dziękujemy pani Marii Kordziukiewicz z Bielska Podlaskiego. Dziękujemy panu Mikołajowi Panasiukowi z Czeremchy. Bardzo serdecznie dziękujemy również pani Walentynie Kozak z miejscowości Widowo niedaleko Bielska Podlaskiego, a także dziękujemy pani Nadziei Giżewskiej i wszystkim innym osobom, które chciały pozostać anonimowe, a wspierają nas.

naszą działalność. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dzisiejsza Ewangelia, drodzy bracia i siostry, którą niedawno słyszeliśmy na naszej antenie, mówiła o tym, że darowano komuś ogromny dług. A to wszystko przypomina nam, że bardzo wiele w naszym życiu otrzymujemy dzięki dobroci innych ludzi. I także nasza rozgłośnia może działać dzięki ludziom, którzy chcą się podzielić tym, co mają i którzy biorą odpowiedzialność za nasze funkcjonowanie. Każda ofiara, niezależnie od jej wysokości, jest dla nas znakiem, że Radio Ortodoksja jest potrzebne. To dzięki Państwa wsparciu możemy przygotowywać audycje, przygotowywać transmisje nabożeństw i być obecni codziennie na antenie. Za tę życzliwość i za Wasze wsparcie bardzo serdecznie dziękujemy. Teraz dla naszych ofiarodawców Mnogaja i Błagaja Leta.

Za nami mnogaja i błagaja leta dla naszych ofiarodawców, a my również zachęcamy innych naszych słuchaczy do tego, żeby wspierać naszą prawosławną rozgłośnię radiową, aby wesprzeć to nasze wspólne dobre dzieło, jakim jest pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa. Za chwilę na naszej antenie podamy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary, a jeszcze wcześniej przerwa muzyczna.

A już teraz podajemy numer konta bankowego Radia Ortodoksja, na który można przekazywać swoje ofiary za okazane wsparcie z pasji Gospodi. Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 13 32 00 00 10 02 02 10 73 40 Numer konta bankowego Radia Ortodoksja 10 1020 13 32 00 00 10 02 02 10 73 40 Serdecznie dziękujemy za przekazane ofiary.

za nami podziękowania ofiarodawcom Radia Ortodoksja. Kolejne podziękowania już za tydzień w niedzielę o godzinie 16:45. A na naszej antenie teraz siostry z Monasteru na Świętej Górze Grabarce i fragment psalmu pierwszego, czyli Błażen mórz.

Słuchacie Państwo Radia Ortodoksja. W naszym dzisiejszym programie za chwilę żywot świętych Izaka, Dalmata i Faustusa. Później przypomnimy Państwu reportaż z pielgrzymki na Świętą Górę Grabarkę. O godzinie 18.10 retransmisja boskiej liturgii z białostockiej katedry Świętego Mikołaja Cudotwórcy. Nabożeństwu przewodniczył dziś Jego Ekscelencja arcybiskup Jakub, ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej. O godzinie 19.40 powtórka audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. Gościem profesora Jana Kochanowicza będzie dziś profesor Jarosław Daniluk. A nasz program tradycyjnie zakończymy modlitwami wieczornymi. Zachęcamy do pozostania razem z nami.

Dzisiaj cerkiew wspomina świętych Izaaka, Dalmata i Faustusa. Święty Dalmat żył na przełomie IV i V wieku i pochodził ze znanej rodziny. Jako młodzieniec wstąpił do wojska i został oficerem w drugim oddziale Gwardii Pałacowej, gdzie nie zwracając uwagi na powierzchowną religijność swego otoczenia, wyróżniał się prawdziwą pobożnością. Dalmat powiedział cesarzowi Teodozjuszowi, że syryjski pustelnik Izaak przepowiedział cesarzowi Walensowi klęskę na wojnie z Gotami i nędzną śmierć, co się spełniło. Wtedy Teodozjusz w towarzystwie Dalmata odwiedził świętego pustelnika. Poruszony podobieństwem Izaaka do aniołów i jego natchnionymi słowami, Dalmat wkrótce potem spędził pustelnika 7 dni słuchając jego pouczeń. Oficer powrócił do domu z sercem rozpłomienionym gorliwością i poinformował żonę o swojej decyzji porzucenia świata. Zostawił jej cały swój majątek i wyprawił ją wraz z córką do swoich krewnych, a sam zabrał małego syna i natychmiast udał się do świętego pustelnika. Odrzuciwszy wszystkie honory i bezowocne troski ziemskie, stał się wkrótce najlepszym uczniem Izaaka, zarówno pod względem gorliwości, którą okazywał w wysiłkach ascetycznych, jak i w umiłowaniu milczenia i współczucia ubogim, którzy tłumnie przychodzili do monasteru. Po tym, jak przez cały Wielki Post święty Dalmat nie spożywał żadnego pokarmu, święto wniebowstąpienia został cudownym sposobem przeniesiony na liturgię w konstantynopolitańskiej świątyni braci Machabeuszy. W 406 roku po śmierci świętego Izaaka mnisi jednogłośnie prosili arcybiskupa, żeby Dalmat został mianowany jego następcą. Początkowo święty się wahał, ale w końcu zgodził się i żeby stać się godnym tego zaszczytu, wzmógł ascetyczne wysiłki. Zamknął się w monasterze i nie wyszedł z niego nawet na prośbę cesarza Teodozjusza II, który poprosił świętego, żeby dołączył do procesji zorganizowanej w mieście z powodu silnego trzęsienia ziemi. Z miłosierdzia Bożego widział on tajemnicę serc i mógł przywracać sprawiedliwość. Blask jego świętości stał się szczególnie zauważalny w czasie walki z herezją nestoriańską. Talenty, jakie otrzymał od Boga, posłużyły do umocnienia prawdy. Gdy Nestoriusz, ukrywający swoje błędy, został wybrany arcybiskupem, postanowił odwiedzić świętego pustelnika. Dalmat jednak nie przyjął go, powiedziawszy: "Popraw najpierw to, co chowasz w sercu, a wtedy będziesz mógł wejść do mojej celi." Gdy arcybiskup odszedł, Dalmat powiedział do mnichów i świeckich, którzy byli w monasterze: "Uważajcie, gdyż zły zwierz wszedł do tego miasta i wielu pochwyci." Kiedy Nestoriusz wyjawił swoje niegodne zamiary i heretyckie poglądy na Matkę Bożą, zwołany został Sobór Powszechny III w Efezie. Dzięki zdecydowaniu świętego Cyryla Aleksandryjskiego, herezja ta została natychmiast osądzona przez biskupów. Stronnicy Nestoriusza, mający silny wpływ na cesarza i na dworze, mieli jeszcze nadzieję przerwać pracę soboru, przeszkadzając w komunikowaniu się ze stolicą. Pomimo tego świętemu Cyrylowi udało się dostarczyć świętemu Dalmatowi przez człowieka przebranego za żebraka list ukryty w lasce podróżnej. Dowiedziawszy się z listu, że ojcom soboru zagrażają wojska cesarskie, Dalmat zaczął się modlić i usłyszał z niebios głos, który nakazał mu opuścić monaster po raz pierwszy od 48 lat, żeby ratować kościół będący w niebezpieczeństwie. Otoczony przez mnichów, do których po drodze przyłączyło się wielu duchownych i świeckich, ze świecami w dłoniach i ze śpiewem psalmów, święty udał się do stolicy. Przyszedł do cesarza Teodozjusza, który zdziwił się widząc mnicha, którego tylekroć bezskutecznie zapraszał do siebie. Dalmat przeczytał pismo soboru i błagał o uwolnienie biskupów i spowodowanie triumfu prawdy. Dowiedziawszy się, co w istocie się dzieje i wysłuchawszy opowieści świętego o działalności Nestoriusza, cesarz wysłał do Efezu edykt, w którym nakazywał wypełnić decyzję soboru o złożeniu Nestoriusza z urzędu, a jemu samemu kazał powrócić do monasteru w Antiochii. Po wyjściu z pałacu Dalmat Zambone świątyni, święty Mokasa przekazał ludowi treść listu Soboru Powszechnego i swojej rozmowy z cesarzem. Następnie napisał list do świętego Cyryla w imieniu przełożonych monasterów i wybitnych obywateli miasta, zapewniając o niezmiennym poparciu. Po tych wydarzeniach, mających decydujące znaczenie dla triumfu ortodoksji, Sobór mianował świętego Dalmacha archimadrytą i egzarchą wszystkich stołecznych monasterów. Tytuł ten nie był przekazywany następcom świętego, dzięki czemu monaster Dalmaty stał się pierwszym klasztorem miasta i obrońcą ortodoksji. Święty Dalmat odszedł do Boga w wieku 85 lat w 440 roku. Gdy rozeszła się wieść o jego zgonie, całe miasto, młodzi i starzy, mnisi i świeccy, przyszli do monasteru ze świecami w dłoniach. Obrzęd pogrzebu w katedrze Hagia Sofia sprawował święty Proklos, a następnie ciało przyniesiono z powrotem do monasteru.
Po 3 dniach leżące w trumnie ciało świętego zaczęło toczyć miro i wielu, którzy się nim namaścili, otrzymali uleczenia z chorób. Dowiedziawszy się o ostatniej woli świętego, arcybiskup mianował jego syna Faustusa igumenem i archimandrytą wszystkich monasterów. Pełen łaski Ducha Świętego i łagodnością podobny do Mojżesza, święty Faustus nie tylko konkurował z ojcem w cnotach, ale także przypominał go gorliwością w obronie prawdziwej wiary w czasie osądzenia Eutychesa. Tak jak i ojciec otrzymał od Boga dar czynienia cudów. Mądrze kierując swoją owczarnią, święty Faustus połączył się z Izaakiem i Dalmatem w chórze świętych zapanowania Marcjana.

Drodzy słuchacze, cały czas jesteśmy w okresie postu uspieńskiego, który przygotowuje nas do święta zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy. To krótki, bo dwutygodniowy, ale dość surowy post. Jego tradycja jest bardzo stara, pierwsze wzmianki o nim pochodzą już z V wieku, natomiast jego termin i zasady zostały ostatecznie uporządkowane w XII wieku. Cerkiew przypomina nam, że post nie sprowadza się jedynie do ograniczeń w jedzeniu. Jest to przede wszystkim czas zwiększonej modlitwy, zwiększonej pracy nad swoimi słabościami. A święto zaśnięcia Najświętszej Bogu Rodzicy obchodzić będziemy już 28 sierpnia.

Na naszej antenie już za chwilę reportaż z pieszej pielgrzymki na Świętą Górę Grabarkę, która odbywała się w 2022 roku. Wracamy do niego właśnie teraz nieprzypadkowo, bo tegoroczne pielgrzymki są już w drodze. W reportażu usłyszymy wypowiedzi samych pielgrzymów, dlaczego zdecydowali się iść, jak wygląda droga i co daje im tych kilka dni spędzonych poza codziennym domem. Może ktoś z Państwa po wysłuchaniu tego materiału pomyśli, że właściwie dlaczego nie spróbować. Do niektórych grup można jeszcze dołączyć, nawet na ostatnim etapie drogi. Zapraszamy.

0: zawsze jak byłam na grabarce i wchodziła pielgrzymka, to po prostu wchodzą ludzie, no, ubrani w adidasach i normalnie, jak gdyby to przyszli. Tak jak ja przyjechałam, oni przyszli. Teraz jak ja przeszłam 30 kilometrów, to ja wiem, co to znaczy, wiem, jaki to jest trud, wiem, jaki to jest ból, ile to odcisków. Polecam, ciężki trud, polecam spróbować przynajmniej.
1: Pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę. Reportaż ojca Mateusza Kiczko.

0: Czasami bywa tak, że są jakieś tam problemy, takie konflikty się pojawiają, jakieś pretensje i to rozbija ducha pielgrzymki. A jeżeli wypełniamy słowa apostoła Pawła, jedni drugich brzemię nieście, a w ten sposób wypełnicie prawo Boże. Ojciec Piotr Omelczuk, opiekun zarządu Bractwa Młodzieży Prawosławnej diecezji białostocko-gdańskiej. I myślę, że pielgrzymka jest właśnie takim momentem bardzo pouczającym, gdzie tak naprawdę każdy z nas niesie swoje brzemię, swoje słabości. To temu ciężej, to drugiemu ciężej, to mi ciężej. To porozmawiasz, to pomożesz, to wesprzesz, to gdzieś tam kogoś trzeba czasami podwieźć, poświęcić swój czas pielgrzymkowy, bo ktoś powie, a ja chcę przejść całą trasę i nie opuścić ani kilometra. I czasami trzeba, taka lekcja pokory jest, że nie będzie po mojemu, że ja chcę przejść od A do Z całą pielgrzymkę, a ja poświęcę ten etap, tych parę kilometrów, że nie będę szedł, a zawiozę kogoś, bo jest, że się czuję czy coś, że nie będzie po mojemu, a właśnie ofiaruję swój czas, swój plan na pielgrzymkę dla bliźniego. I mi się wydaje, że to jest bardzo trudne tak naprawdę, odłożyć swoje ja dla bliźniego. I to jest właśnie takie poświęcenie się i taka żywa lekcja tego pouczenia. I myślę, że ono jest bardzo ważne w naszych czasach, zawsze chyba było ważne, żebyśmy umieli się uczyć tej Bożej miłości. Bo gdybyśmy mieli tak w skrócie sobie odpowiedzieć na pytanie, czym jest miłość, no to jest przede wszystkim umiejętność ofiarowania. Jak nauczysz się ofiarować siebie dla bliźniego, czyli nauczysz się też ofiarować siebie dla Boga. A jeżeli ja powiem, że słuchaj, nie mam czasu na Ciebie, bo ja tutaj teraz jestem zajęty Bogiem, no to pytanie, na ile ja naprawdę jestem zajęty rozmową z Bogiem, a na ile jest to jakieś tam moje wyimaginowane coś tam myślenie w głowie.
1: Ja co roku się wybieram na pielgrzymkę i zawsze coś nie pasowało. A w tym roku już podjęłam taką decyzję, niech się pali, niech się wali i tak pójdę i tak. Wszystko mnie zaczęło boleć przed wyjściem, naprawdę. To ja mówię, to chyba dlatego tak jeszcze i to mnie zmobilizowało. Myślę, nie dam się i tak.
2: W tegorocznej pielgrzymce, ile uczestniczyło osób, to ciężko stwierdzić, dlatego że pierwsze dwa dni pielgrzymki były wolne od pracy, ponieważ była niedziela i dzień ustawowo wolny od pracy poniedziałek, ten 15 sierpnia. Więc ludzie też skorzystali z tego i poszli z nami na pielgrzymkę, dosyć tłumnie w sumie, bo wydaje mi się, że z Białegostoku wychodziło około 250 osób, gdzie zazwyczaj to jest około 150. No i tak niektórzy wrócili w niedzielę do domu, niektórzy dojechali jeszcze na poniedziałek i też nowe osoby dojechały na poniedziałek, no i dzisiaj zostały już tylko osoby, które gdzieś tam wzięły zwolnienie z pracy, czy tam mają akurat wolne. No i jest nas około 150 osób, tak szacuję.

0: Когда я иду долго, то болят, а сейчас нет.
1: Из-за войны мы попали сюда, но я вижу промысел Божий, не зря мы сюда пришли. Вы знаете, настолько я приятно удивлена, что семьи, полные семьи, муж, жена, дети. У нас чаще всего на Украине женщины идут. Вы знаете, молодежи много появилось, ребят, молодые семьи, да. Но то, столько, сколько у вас, я очень приятно удивлена была. У вас, конечно, верующий народ очень и очень добрый. Вот мы уже здесь почти полгода. Одно добро ото всех. Не было ни разу, чтобы какая-то негативная была от людей энергия, понимаете? Очень благодарны, что нас приняли сюда.
2: Бог не покровом горькой доли, не дай печали.
3: Вырушając в kolejną drogę, kolejny etap pielgrzymki na Świętą Górę Grabarkę, prosimy was, abyście przyjęli nasze słowa wdzięczności wam, waszej matuszce, wszystkim tym, którzy się podrodzili, aby przyjąć nas wszystkich tutaj, w tym miejscu, z wieloletnią tradycją. Być może parafia jest nieliczna, ale okazaliście swoją miłość. Wypełniając słowa Ewangelii, jedni drugich brzemiona noście i tym samym wypełniajcie zakon Boży. Okazaliście miłość wszystkim tym potrzebującym, którzy znaleźli tutaj duchową strawę, posiłek, którzy zanieśli swoją modlitwę za swoich bliskich. Wierzymy, że i modlitwy, które były sprawowane w tej świątyni, dzięki naszym pielgrzymom będą zaniesione za wszystkich wiernych waszej parafii, waszego prychoda na święte miejsce, do którego podążamy. Niech Wszechmogący Bóg w swojej dobroci i miłosierdziu wynagradza was za waszą dobroć, wasze trudy, z waszą ofiarność i obdarza was wielką łaską i zdrowiem na mnoga, mnoga błagaja lata. Spasi Gospodzie.

0: bardzo dużo pracy, żeby jakoś w miarę możliwości przyzwoicie przyjąć pielgrzymkę. Ksiądz Paweł Kononiuk, proboszcz parafii świętego Mikołaja Cudotwórcy w Kośnej, ale jestem zadowolony i już teraz wszystkie niemoszczy odpadły. Wczoraj było dwie pielgrzymki, to znaczy wliczając dzisiejszą, to dwie było. Tak, trzeba stwierdzić, że odzew jest ze strony parafian duży, chociaż należy stwierdzić, że nie wszyscy są w stanie pomóc z uwagi na stan zdrowia, ale te osoby, które w miarę jeszcze są na siłach, także angażują się. Dzięki Bogu i dzięki parafianom, że możemy i dzisiaj przyjąć pielgrzymkę, którą tu właśnie gościmy obecnie z Białegostoku.
1: Bigos, sałatka jarzynowa, sałatka, chyba dwa rodzaje, pasztety, bułki, placki drożdżowe, owoce, bułki, kilka rodzajów i z grybami i z nadzieniem różnym. I, no, co ludzie przynieśli i co my tu przyszykowali, trochę to wszystko.
2: Zawsze tak gościcie pielgrzymów?
1: Zawsze. I w tym roku nie tylko jedna. A hajnoka parachodziła i sokółka. Także trzy pielgrzymki, a bywało jeszcze i больше.
2: Czy wasze przychodzenie często tak angażują sobie, to chcą angażować się?
1: Tak. Tylko, że już nie mają siły, bo to już bardzo pożyły je osoby, a młodzieży, no można сказать, że nie ma. A ta, która jest, to owszem, przyniesie tam, że się do roboty jeździ. Do siebie nie ma, bo tu trzeba już i chatę przypratać, i pomyć, i podać coś nie być. Tak, że nie bardzo jest możliwość ich.

0: No, zauważana jest tendencja zniżkowa, znaczy uczestników coraz mniej wychodzi z Białegostoku, ale ja się tak za bardzo tym nie przejmuję, bo nie chodzi o ilość, tylko o jakość. A poza tym to, że zmniejsza się ilość pielgrzymów z Białegostoku, połączone jest z tym, że zwiększa się ilość pielgrzymów z innych miejsc, na przykład z Warszawy, idzie coraz więcej. Także nie panikujmy. Pracujmy dalej nad jakością, to na pewno będzie działać przyciągająco, bo jak rozmawiam z pielgrzymami, jak nie wszyscy, to prawie wszyscy, ale raczej wszyscy mówią, że nie mogą się doczekać do następnej. Wielu idzie po raz któryś już z kolei, nawet kilkunasty i więcej. Są tacy, co idą drugi, trzeci, któryś tam już raz. Są tacy, którzy idą po raz pierwszy i już wiedzą, że pójdą, będą się starać pójść w następnych latach. Niektórzy też opowiadają, jak to przybierali się przez kilka, nawet kilkanaście lat, no i w końcu udało się. Coś zawsze przeszkadzało. No, ja wiem, że jest wielu, wierzę, że jest wielu takich ludzi, którzy słyszeli o pielgrzymowaniu, myślą o tym, ale coś przeszkadza, czy praca, czy jakieś obowiązki, czy lenistwo, albo coś w tym rodzaju. Ale oni też, jak nie prędzej, to później zdecydują, że teraz już trzeba i pójdą i doświadczą tego, co wszyscy pielgrzymi doświadczają i nie będą mogli się doczekać do następnej.
1: Profesor Joannicjusz Nazarko również pielgrzymuje na Świętą Górę Grabarkę z Białegostoku. Profesorze, jak minęła tegoroczna pielgrzymka?
2: No, minęła wspaniale. Mimo, że były trudne odcinki, ale ta radość z pokonania każdego odcinka, radość obcowania z innymi pielgrzymami, z modlitwą, z pieśnią, no powoduje, że jak dobijamy do kolejnego celu i ta wizja wejścia na górę się przybliża, to te siły przybywają. To już jest kolejna, to kilka razy. Nie jestem takim pielgrzymem, jak tutaj spotykam, dla których to już jest może kilkudziesiąta pielgrzymka. Także że to jest trzecia bądź czwarta moja pielgrzymka. Ale dziękuję Bogu, że mogę teraz uczestniczyć w pielgrzymce. Mam nadzieję, że może dołączą wnuki, może mnie zmienią i to jest też taka moja nadzieja. Ja myślę, że każdy pielgrzym ma swoje, ilu nas tu jest, to pewnie każdy ma swoje intencje, swoje podziękowania. Pewnie część jest wspólna, modlimy się o zdrowie bliskich, o zdrowie swoje, mamy inne prośby do Boga, ale myślę, że przede wszystkim mamy za co dziękować Bogu, przynajmniej jeżeli mówię o sobie, to dziękuję Bogu za to wszystko, co otrzymałem i za to wszystko, czego było mi oszczędzone. No a też jak każdy zapewne mamy też i swoje intencje, o które też wnosimy modlitwę do Boga.
0: To jest część tej większej całości, którą jest pielgrzymowanie. Są jakieś czy problemy, czy potrzeby. No, to może być egzamin, to może być matura, to może być jakiś problem w domu. No, to są te modlitewne intencje, powiedzmy. Tylko to nie jest tak, że no, jak pójdę w pielgrzymkę, to mam to załatwione. No. Bozia mi wynagrodzi w ten sposób. Idziemy z modlitwą. Prosimy Boga, żeby pomógł nam rozwiązać ten problem. Ale Bóg nie zrobi tego za nas. Trzeba nam na tym pracować. Trzeba z Bogiem współpracować. W odpowiedzi na naszą modlitwę Pan Bóg otworzy nam jakieś nowe, dodatkowe możliwości, żeby z tym problemem sobie poradzić, żeby znaleźć sposób na ten problem. Co by to nie było. Także myślę, to przede wszystkim modlitewna droga. No, wielu pielgrzymów próbuje takie po drodze, choć bywają zakłócenia, no, bo rozmowy się zdarzają, nie tylko takie pielgrzymkowe. No, to życie dalej płynie, ludzie rozmawiają o swoich problemach, dzielą się tymi problemami. Prawosławni Finowie. No, od prawosławnych Finów słyszałem taką mądrość ludową. Jak masz jakiś problem, to podziel się tym problemem ze swoim przyjacielem. Zostanie ci połowa problemu. Ale jak masz jaką radość, to też się podziel tą radością. Będą wtedy dwie radości. Ja myślę, to się dzieje w pielgrzymce. W mniejszych i większych problemach czy radościach i to też pomaga w pielgrzymowaniu, to też powoduje, że chce się wracać, no bo tutaj są sami swoi. Ta modlitwa w takiej grupie płynie na pewno lepiej, bo któryś święty porównał naszą modlitwę do kwiatuszka. No, prosząc Boga o pomoc, czy dziękując Bogu za pomoc okazaną tak obficie, no, przynosi mu taki kwiatek modlitwy. Jak jesteśmy sami, to jest tylko jeden kwiatuszek. No, chciałoby się, żeby był taki rozwinięty, pachnący, przekonywujący, ale no, wiemy z doświadczenia, że ta modlitwa różnie wygląda. Czasem to nie jest kwiatek, to jakiś suchy badyl. No, tak nieporadnie modlitwa wychodzi. Ale kiedy ta moja modlitwa, ta nieporadna, trafi do takiej grupy wiernych jak pielgrzymi, którzy modlitwę praktykują. Jednym lepiej to wychodzi, drugim może trochę gorzej, ale tu się robi bukiet i jest szansa, że w tym bukiecie pięknych, rozwiniętych kwiatów mój suchy badal też trafi pod właściwy adres i zostanie przyjęty wraz z innymi modlitwami, modlitewnymi prośbami i wszyscy będziemy się cieszyć. Także spotykajmy się, módlmy się razem, rozmawiajmy, dzielmy się problemami i radościami. Cieszmy się z czyjejś radości. To też ważne, bo łatwo tak współczuć komuś w związku z jakimś problemem, z jakąś troską. O wiele trudniej przychodzi taka szczera radość, że komuś udało się zdać egzamin, czy dokonać czegoś, co było trudne i wymagało takiej wytrwałości. Cieszyć się czyjąś radością też jest bardzo ważne i trzeba nam się tego uczyć.

0: aspekt liturgiczny jest chyba najważniejszy, ponieważ pielgrzymka jako taka nie jest rajdem po województwie podlaskim, żeby sobie pochodzić, pospacerować i rozbić obozowisko i się przespać i pójść dalej, bo gdybyśmy do tego sprowadzili pielgrzymkę, to już by nie była pielgrzymka, byłby to rajd. Tak jak post, to nie dieta. Dlatego też każdy dzień pielgrzymkowy rozpoczynamy od liturgii. Jest sprawowana liturgia. Staramy się codziennie o 7 rano sprawować liturgię. Spowiadamy się.
1: Dużo osób przystępuje do spowiedzi do
0: Eucharystii. Bardzo dużo. Trudno powiedzieć procentowo, ale na pewno znacznie ponad pół pielgrzymki codziennie przystępuje do sakramentów. Więc to życie liturgiczne jest, można powiedzieć, bogate. Jest bardzo bogate. I to bardzo raduje, kiedy rzeczywiście można powiedzieć, że praktycznie cała cerkiew przystępuje do przyczastia. Większość tak, z nas codziennie przyczaszczaje się. Możemy pozdrowić się, tak? Chrystus pośredzie nas. Więc ta radość eucharystyczna daje nam sił na cały dzień, podbudowujemy się duchowo, no i ten dzień nabiera głębszego sensu. Poświęcamy go od samego rana Bogu, bo jednak jeżeli trzeba wstać na liturgię, która jest o 7, to trzeba wstać znacznie wcześniej, czyli ten dzień zaczyna się bardzo wcześnie, a kończy się późno, bo zanim przyjdziemy później tak na nocleg, to też jeszcze są modlitwy wieczorne, trzeba rozbić namioty, trzeba wszystko przygotować, więc ten aspekt liturgiczny jest codziennie i każdy z nas stara się przygotować do niego. Takim przygotowaniem, elementem przygotowującym jest cały poprzedni dzień, kiedy to po drodze czytamy, śpiewamy akafisty, śpiewamy różne modlitwy, pieśni paraliturgiczne z Bogohłaśnika, ale też staramy się przygotować już do tej Eucharystii. Kto indywidualnie czyta modlitwy, modli się przed Eucharystią,

0: by stwierdził, nie mam siły, by się poddał. A tak i dajemy radę przejść, i dajemy radę pomodlić się, zaśpiewać. I w ten sposób jeden drugiemu dajemy siły na dalsze pielgrzymowanie.
1: Ze skruchą w duszy dziś do Ciebie przychodząc wiem, Zbawicielu, że nikt inny tak jak ja nie zgrzeszył wobec Ciebie, ani też nie popełnił uczynku, który ja popełniłem. Wiesz jednak i to, że ani ogrom grzechów, ani ilość przewinień nie przewyższa wielkiej cierpliwości mojego Boga i Jego miłości do człowieka, albowiem miłością współczucia do serdecznie pokutujących. Oczyszczasz się, rozjaśniasz.

Usłyszony Boże, Spasicielu nasz, upowani wszech końców ziemi suszych, mory dalecze, i miłości w miłości budzi wody, kogresek naszych pomiłny. Miłosti boj człowieku, lubiec Bóg jest i Ciebie sławu wosyłajem, Otcu i Synu i Świętemu Duchu, nynie i prysno.

0: Sława Jezusu Chrystu.
1: Sława.
0: Mamy już czwarty etap, ale po raz pierwszy przyszliśmy pół godziny przed planem. Chyba za krótki etap zaplanowaliśmy. W związku z tym, że tak sprawnie nam przeszło dojść tutaj do obiadu, mamy teraz pół godziny gratis odpoczynku przed obiadem, a potem obiad zgodnie z planem o godzinie 11.30 i o godzinie 12.15 będą pielgrzymkowe rozważania.
2: No to były tematy zaproponowane przez organizatorów. Nie wiem, jak je zebrali, na pewno zasięgali języka, jak to się mówi, pośród członków Bractwa. Ja, moje pierwsze wrażenie po przeczytaniu listy tych tematów to takie, że niepokojące. Wróżby, duchy, objawienia, no takie niepokojące tematy. Ja odczytałem to jako wskazówkę, że no, te tematy niepokoją młodych ludzi, stykają się z tym w swoim życiu, z jakimiś tarotami, wróżbami, przewidywaniem przyszłości. No, są sny niepokojące, są jakieś tłumaczenia tego, co to znaczy, skąd to się bierze. Ja układając te tematy, potem wplatając je w program, no, próbowałem je połączyć jakoś tematycznie, bo to była taka spora lista, nie zmieściłoby się, nie wystarczyłoby ni pielgrzymki, żeby tak oddzielnie traktować. Także były takie rozwinięte te grupy, te tematyczne. No i z premedytacją tam umieściłem jakiś taki jeden z tych, które zwykle się pojawiały, to akurat o małżeństwie i narzeczeństwie, o drogach ku zbawieniu monastycznej i małżeńskiej, no i też o narzeczeństwie. No to też taki jeden z tematów, który powtarza się co roku i spotyka się z dużym zainteresowaniem, bo chyba jest zapotrzebowanie na rozmowę na ten temat. No cieszę się z tego, że to były propozycje od organizatorów te tematy, bo było tak przez wiele lat, że te tematy, te same tematy się powtarzały, nie było żadnych

inne propozycji. Ja dopytywałem się, oczekiwałem, że będą jakieś inne propozycje. No, powtarzałem te same, bo one też są ważne i spotykały się też z dużym zainteresowaniem. No, ale tutaj pojawia się urozmaicenie. Myślę, że tak będziemy próbować kontynuować dalej.

0: Ta wieś, w której jesteśmy, ona wtedy liczyła ponad 60-70 domów. W tej chwili jest 30. I no, dziękuję dla tych moich, dla mojej tej młodzieży, która jest już taka dojrzała. Dojrzała plus, nie wiem, 18 już Irenka, czy 19. I dziękuję, tak, jeszcze raz chcę podziękować za pomoc, bo dzisiaj naprawdę to nie to, że człowiek nie chce, po prostu takie czasy przyszły, a nie inne. Za niedogodności, za jakieś tam inne uszczerbki przepraszamy z góry. Prosimy was o modlitwę. Prosimy was o modlitwę. Po drodze, kiedy zejdziecie na Świętą Górę Grabarkę, także pomódlcie się za mieszkańców wsi Tymianka, za naszą całą tutaj parafię, żeby Bóg obdarzał nas przede wszystkim zdrowiem. A resztę jakoś będzie. I dla was także życzymy zdrowia. A widzę, sami młodzi są. Sami młodzi, dzięki Bogu. Dzięki Bogu. Bo wszyscy młodzi jesteśmy, dopóki żyjemy. I duchem młodzi wszyscy powinniśmy być.
1: Noclegi wyglądają bardzo dobrze na tej pielgrzymce, o dziwo. Ponieważ ostatnie 2 lata przyzwyczaiły nas jednak do spania pod namiotem. Głównie przez pandemię COVID, teraz przyszedł kryzys, wojna na Ukrainie i też nie wiadomo było, czego się spodziewać. Ale ludzie bardzo chętnie nas przyjmują, do tego stopnia, że przez pierwsze 2 dni było więcej miejsc noclegowych niż pielgrzymów, którzy mogliby na tych miejscach gdzieś tam odpocząć. Także bardzo chcieli nam wszyscy parafianie, czy w Korzanach, czy w Bielsku Podlaskim pomóc, ale już po prostu było tak dużo po prostu chętnych osób do pomocy, że nie wszystkim starczyło pielgrzymów do domu.
2: Dotychczas mieliśmy tak naprawdę w każdej wiosce czy mieście noclegi zapewnione, ponieważ było bardzo dużo mieszkańców, którzy nas przyjmowali, niektórzy też mieli znajomych, czy też rodziny, więc nikt w namiocie nie spał, można było się normalnie wykąpać. Dzisiaj część osób spała w namiotach, ale też był rozstawiony prysznic polowy, były też śniadania i kolacje, obiady po drodze. Też proboszcz na przykład w Bielsku powiedział, że jeżeli ktoś nie będzie miał jeszcze noclegu, to on zadzwoni i na pewno ktoś jeszcze się znajdzie, żeby przygarnąć. Więc naprawdę super i dziękujemy serdecznie.

0: Jak wygląda logistyka takiej pielgrzymki od tej strony organizatorskiej?
1: To jest na pewno dużo zamieszania przed samą pielgrzymką, z wyciągnięciem wszystkiego tam, wszystkich sprzętu, który jest nam, całego sprzętu, który jest nam potrzebny do zorganizowania pielgrzymki, czyli głośników, tam megafonów, wszystkich koszulek, krótkofalówek, busa, doprowadzenie do stanu używalności i wiele, wiele jeszcze innych rzeczy, których teraz nie wymienię, ale no, jest bardzo dużo przygotowania przed samą pielgrzymką. A na pielgrzymce jakoś tam niesie nas modlitwa i jakoś to wszystko, całe szczęście, dobrze wychodzi do tej pory.
2: Trzeba powiedzieć, że tej pielgrzymki by nie było, gdyby nie młodzież. Dlatego, że i historia tej pielgrzymki to jest młodzież. Obecnie to już jest taka troszeczkę starsza młodzież, bo w tym roku to już jest 37. pielgrzymka. To młodzi ludzie zaczęli w latach 80., kiedy było trudno o pozwolenia na te pielgrzymki, były problemy, gdzie władze nie były ku temu przychylne. I ta tradycja jest kontynuowana do dnia dzisiejszego. I trzeba oddać wielki hołd, może hołd za duże słowo, ale jednak wdzięczność naszej młodzieży, która poświęca swój czas na to, na przygotowanie tej pielgrzymki. Tak naprawdę rozpoczynamy to przygotowanie już w Wielkim Poście. Więc tak, ten temat pielgrzymkowy przeważnie gdzieś tak już od marca jest bardzo aktualny w rozmowach młodzieży. Bo trzeba przygotować trasę wspólnie, przygotowujemy trasę, trzeba wszystko formalnie przygotować, trzeba z każdym proboszczem, z każdą parafią ustalić pewne szczegóły, trzeba poprosić o błogosławieństwo, są też sprawy formalne względem państwa, względem Urzędu Wojewódzkiego, więc tej pracy takiej formalnej, zanim w ogóle cokolwiek się zrobi już takiego czysto pielgrzymkowego, jest bardzo, bardzo dużo. No a potem dochodzą już sprawy takie czysto już związane z organizacją pielgrzymki. No i tutaj młodzież poświęca swój czas. Nieraz gdzieś tam muszą tak zostawić swoje obowiązki. Niektóre osoby pracują i zwalniają się z pracy, biorą urlop po to, żeby przygotować pielgrzymkę, po to, żeby pójść na pielgrzymkę. Więc to jest wielki trud, bo to są młodzi ludzie, tak? Większość z nich ma w tej chwili wakacje, ale mimo wszystko my nieraz sobie żartujemy, że my tu pielgrzymkę to przechodzimy parę razy. Ludzie przechodzą teraz w czasie pielgrzymki raz pielgrzymkę, a my już tą trasę i na mapach palcem przechodzimy, potem objeżdżamy, kilka razy jesteśmy w niektórych miejscach, także tą pielgrzymkę przeżywamy w różny sposób, kilkukrotnie. Także dziękuję bardzo młodzieży Zarządu Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Bełchatowsko-Gdańskiej.

0: i idę z pielgrzymką białostocką. Bardzo mi się to wszystko podoba i jestem szczęśliwa.
1: Tutaj chyba mamy najmłodszego z pielgrzymów. Kto to taki?
2: To jest Stanisław.
1: Ile ma?
2: 7 miesięcy. Tak, jest wnukiem najstarszego pielgrzyma. Jest lżej z wózkiem, można się oprzeć, no ale stopy dają się we znaki. Trzeba się zorganizować. To jest dosyć ciężkie wyzwanie, szczególnie jak są jakieś niespodzianki, ale na szczęście nasz tata wozi plecaki, więc czasami się tam zmieniamy i dajemy radę. Myślimy, że nic nam tu nie grozi, jesteśmy bezpieczni i chronieni, także dajemy radę. Tak, mamy swoje intencje, mamy swoje krzyże. Nasz najmłodszy pielgrzym też ma swój, także każdy o coś tam prosi. Jesteśmy mieszaną rodziną, bo my jesteśmy katolicy, a tata jest prawosławny, więc go wspieramy też w tym, żeby było mu raźniej. No i syn poznaje też tradycje taty.

0: Pan profesor wspomniał, że to nie pierwsza pielgrzymka, w związku z tym chciałem zapytać, czy możemy jakoś tak porównać, czy są jakieś takie rzeczy, które się zmieniły podczas tej pielgrzymki, które z roku na rok się zmieniają?
1: No, dla mnie takim było zaskoczeniem, że w tym roku nie było sekcji akademickiej, bo do tej pory zwykle zapisywałem się do tej sekcji. Troszkę żartowałem, że chyba utworzymy sekcję emerytów w kolejnych latach, także teraz do parafialnej grupy dołączyłem. I to troszkę żal, że tej młodzieży studenckiej nie ma z nami. Chociaż muszę powiedzieć, że spotkałem uczestniczkę szkoły doktorskiej Politechniki na pielgrzymce, także też cieszę się, że ta młodzież akademicka jest, chociaż szkoda, że nie było osobnej grupy sektora studenckiego czy akademickiego, szerzej mówiąc.
0: To zapytam inaczej. A w takim razie, jak można zachęcić młodzież, studentów do tego, żeby pielgrzymowali?
1: No to jest trudne pytanie. Ja generalnie, no mówiąc o jakimś, to myślę, że najlepszą zachętą to jest przykład po prostu. I najlepszym motywem jest przykład i pokazanie, że można, że jest to wartościowe, że czerpiemy z tego siłę, czerpiemy radość i chyba to jest tym sposobem.
2: No, jest bardzo ciekawie. Trasa w tym roku jest zupełnie inna niż była w tamtym roku. Jóźwik Łukasz z Gdańska jestem, przyjechałem.
0: Jesteś młodą osobą. Jak można zmotywować młodzież i dzieci, w zasadzie młodzież, do tego, żeby brały udział w takich pielgrzymkach?
2: Najlepiej to, żeby one same się z tym zmotywowały, bo takie branie na siłę jest, no, wtedy nie czujesz klimatu tej pielgrzymki tak naprawdę. Chodzisz, tylko zastanawiasz się, co będziesz robił, a chodzi o to w pielgrzymce, żeby się pomodlić, poprosić Pana Boga o to, żeby na spokojnie wszystko przeżyć, cały rok kolejny.
3: Oczyń Was Bogodyrym. Dziękujemy za gościnstwo wasze, matuszki, waszych prychorzan, bo szliśmy przez wsie, które należą do tej parafii. Ludzie przyjmowali, tak jak już u nas pouczaliście. Jest nam bardzo miło z tego powodu, że mimo trudności, mimo pewnych zmian czasowych, wszystko się udało wspaniale. Dziękujemy za kolację, dziękujemy za nocleg, dziękujemy za liturgię, dziękujemy za śniadanie, dziękujemy za ten czas spędzony w tym uświęconym miejscu. Niech Bóg was chroni. Daj Boże wam sił duchowych i cielesnych. Dalej podwizaca. Bóg wam pomóż. Mnogaja i bogaja leta.

0: Ojcze, czy ojciec pierwszy raz pielgrzymuje pieszo z Białegostoku na Grabarkę w tym roku?
1: Z Białegostoku tak, aczkolwiek to jest moja druga pielgrzymka. Pierwsza się odbyła 11 lat temu z miasta Hajnówka. I od tej pory leży na moim sercu. 11 lat czekałem na tą możliwość i była mi od Boga dana, za co jestem bardzo mu wdzięczny. Andrzej Warzowski z Laski Pańskiej, ksiądz diakon i lekarz. Na co dzień jestem diakonem w diecezji wrocławskiej, w cerkwi ku czci Bogorodzicy Wszystkich Strapionych Radości w Kędzierzynie-Koźlu. Pracuję też jako lekarz rodzinny. Znaczy ta słodycz i możliwość uczestnictwa po prostu przyćmiewa wszelkie tam może takie jakieś drobne niedogodności, co powstają po drodze, jak to ból nóg, czy zmęczenie, czy może brak dostępu do jakichś tam podstawowych mediów. Człowiek jest zupełnie w innej przestrzeni życiowej. Jest to możliwość duchowego odpoczynku, duchowego wzbogacenia, szerzenia Słowa Bożego i przebywania właśnie wśród swojego ludu.
0: Tych pielgrzymów, którzy pielgrzymowali jeszcze 10 lat temu, a którzy idą teraz, jest zdecydowanie mniej. Jak można byłoby zachęcić szczególnie młode osoby do tego, żeby pielgrzymowały?
1: Pielgrzymka przede wszystkim z mojego punktu widzenia jest pewnego rodzaju oczyszczeniem ducha, to co w psychologii się często ujmuje pojęciem katarzys. Może młodzi ludzie powinni zasięgnąć po to taką pomoc duchową, która jest dana nam, powtarzana co roku od stuleci, po to, żeby dostrzec po pierwsze różnice, po drugie pozbyć się zgiełku i chaosu, który niesie obecny świat, przynajmniej na te kilka dni, i wzbogacić się o te duchowe doświadczenie, które potem będzie możliwość przekazać właśnie następnym pokoleniom. Bo istnieje pojęcie takiej małej cerkwi, to jest rodzina. Jeśli ta rodzina będzie bazowała swoje podstawy swojego funkcjonowania na wierze, na pielgrzymowaniu, to na pewno wszystkie troski się rozejdą. Często my gotujemy się we własnych problemach, a możliwość wyjścia na pielgrzymowanie jest takim odpowietrznikiem, takim zaworem bezpieczeństwa, przez który ten zbędna energia niszcząca nas czasami od wewnątrz znika. Także gorąco zachęcam młodzież do uczestnictwa, bo jest to wielka pomoc.

Za nami reportaż z pieszej pielgrzymki na Świętą Górę Grabarkę, reportaż przygotowany w 2022 roku, a my przypominamy, że tegoroczni pielgrzymi są już coraz bliżej celu. Grupa z Białegostoku pokonuje dziś trzeci etap, z Czyż przez Orle do Kleszczel, czyli w sumie około 28 km. Jeszcze dalej jest pielgrzymka z Sokółki, jej uczestnicy wyruszyli dziś rano z Bociek, przez Wygonowo i Hornowo zmierzają w kierunku Siemiatycz. Jutro czeka ich ostatni odcinek z Siemiatycz na Świętą Górę Grabarkę. W drodze są również pielgrzymi z Jabłecznej z Warszawy. A my, drodzy bracia i siostry, przypominamy, że na każdym etapie można dołączyć do pielgrzymki, choćby na jeden z ostatnich etapów i razem z pielgrzymami wejść na Świętą Górę.

jak zapowiadaliśmy wcześniej, już teraz na naszej antenie retransmisja boskiej liturgii z katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Nabożeństwu przewodniczył, a także homilię wygłosił jego ekscelencja arcybiskup Jakub, ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej. Boska liturgia zajmuje szczególne miejsce w życiu cerkwi prawosławnej. Jest to najważniejsze i najczęściej sprawowane nabożeństwo. Już teraz na naszej antenie retransmisja boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy.

Ojcze mi duchowna jasień jako mla, wieliko li, ojcze mi wasza cielesna ja pożnie, ojcze i ni własni wasze ja przyczaszczająca, nie pachat, nie paczeli mi, no nie sotworychom po własni się, no wsia cierpim, da nie

Dziękuję.

брату своему от сердец ваших прегрешения их. Rzecze Pan taką przypowieść. Podobne jest królestwo niebios do człowieka króla, który chciał rozliczyć się ze sługami swymi. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono jednego, który dłużny mu był 10 000 talentów. A że nie miał z czego oddać, rozkazał Pan sprzedać go i żonę jego, i dzieci, i wszystko, co ma, aby dług został zwrócony. Padłszy więc przed nim, sługa błagał go, mówiąc: Panie, okaż mi wielkoduszność, a wszystko Ci oddam. Zdjęty litością Pan sługi tego uwolnił go i dług mu darował. Wyszedłszy zaś, sługa ów znalazł jednego ze swych współsług, który był mu dłużny 100 denarów, i pochwyciwszy, przygniótł go, mówiąc: oddaj coś winien. Padłszy więc do nóg, współsługa jego prosił go, mówiąc: okaż mi wielkoduszność, a oddam ci. On zaś nie chciał, lecz odszedłszy, wtrącił go do więzienia, aby oddał, co winien. Widząc więc współsłudzy jego, co się stało, zasmucili się bardzo i poszedłszy, opowiedzieli Panu swojemu, co się wydarzyło. Wówczas, wezwawszy go Pan jego,

W imię Ojca i Syna i Świętego Ducha. Drodzy bracia i siostry, co roku słyszymy te same fragmenty Pisma Świętego. Słyszymy je nie tylko po to, żeby jeszcze raz przypomnieć, ale również po to, żeby odczytać w tych fragmentach nowe, ważne dla nas informacje i pouczenia. A te przypowieści są tak bogate, że w każdej z nich poruszane jest wiele aspektów naszego życia i naszych relacji międzyludzkich i między Bogiem. Główną ideą tej przypowieści jest doniesienie do każdego z nas, że w relacjach międzyludzkich i w relacji z Bogiem istnieje zasada wzajemności. To takie pierwsza informacja, pierwsze pouczenie, które jakby rzuca się nam w oczy w tej przypowieści. Bo Jezus Chrystus przecież powiedział po to, żeby pokazać, że mamy wybaczać naszym współbraciom ich grzechy, jeśli oczekujemy, żeby Bóg nam wybaczył nasze grzechy. Chrystus niejednokrotnie wskazywał na to uwagę, czy zwracał na to uwagę. Wyraził tę zasadę wzajemności nawet w modlitwie Ojcze Nasz, bo tam przecież też powiedział, że kiedy prosimy, żebyśmy prosili, żeby Bóg wybaczył nam nasze grzechy, jak i my przebaczamy naszym winowajcom. Dziś więc chcę zwrócić naszą uwagę na inny ważny aspekt zawarty w tej pięknej przypowieści Jezusa Chrystusa. Może bardziej praktyczny. Jezus Chrystus w tej przypowieści pokazał też, że tak naprawdę wszyscy są podlegli jednemu królowi. Choć między sobą mogą być w różnych relacjach. Te zależności mogą być różne. Jeden ma stanowisko wyższe, drugi niższe. Jeden wykonuje polecenia drugiego. Jeden zarządza, drugi jest podporządkowany. I jest tak, że chociaż czasami na pewnym stanowisku człowiek kieruje innym, podległym sobie pracownikiem, to jednak sam podlega też innym. Jest przecież dyrektor generalny, jest dyrektor jakiegoś oddziału, są kierownicy. Na niższych stanowiskach jeszcze są pracownicy. I chociaż ze sobą są w różnych relacjach, to nad nimi wszystkimi jest ten jeden generalny dyrektor. W takich samych relacjach jesteśmy między sobą i Bogiem.

Możemy ze sobą być w różnych podległych zależnościach. Natomiast przed Bogiem jesteśmy wszyscy tacy sami. Bóg jest nad wszystkimi nami. I właśnie praktyczna strona tej przypowieści polega na tym, żebyśmy pamiętali o tym, że wszyscy jesteśmy braćmi i mamy jednego Ojca, którym jest Bóg. Inaczej mówiąc, ze sobą jesteśmy bardzo często w różnych relacjach. Ktoś zarządza, ktoś podlega temu zarządcy. Ale nad wszystkimi nami jest jeden Bóg. I to Bóg będzie nas rozliczał, jak traktujemy naszego podwładnego, też jak traktujemy naszego szefa. Pamiętajmy o tym, że nad wszystkimi nami jest Bóg. Bóg nas rozliczy, jak traktowaliśmy człowieka, który był obok nas. To od Niego usłyszymy ocenę naszego postępowania i ostateczną decyzję. A niewątpliwie wszyscy chcielibyśmy, by Bóg wybaczył nam wszystkie grzechy i nasze przewinienia. Amin. Thank you,

Со пред святыми благими животворящим Твоим Духом.

Za nami retransmisja boskiej liturgii z białostockiej katedry świętego Mikołaja Cudotwórcy. Nabożeństwu przewodniczył i homilię wygłosił jego ekscelencja arcybiskup Jakub, ordynariusz diecezji białostocko-gdańskiej.

Drodzy słuchacze, przypominamy o tym, że są jeszcze możliwości, aby zapisać się na autokarową pielgrzymkę na Świętą Górę Grabarkę. Bractwo Świętego Atanazego Brzeskiego, działające przy parafii Świętego Ducha w Białymstoku.

dotyczące tej pielgrzymki dostępne są pod numerami telefonów 508 954 311, 508 954 311. Z kolei Bractwo Trzech Świętych Hierarchów organizuje pielgrzymkę autokarową na Grabarkę we środę, 19 sierpnia, w dniu Święta Przemienienia Pańskiego. Wyjazd z Białegostoku we środę o godzinie 6:30 rano. Na miejscu pielgrzymi wezmą udział w boskiej liturgii i świątecznej procesji. Powrót do Białegostoku planowany jest około godziny 15. Szczegółowe informacje dotyczące tej pielgrzymki, a także zapisy dostępne są pod numerem telefonu 883 772 000 883 772 000. Zachęcamy do zapisów i wspólnego pielgrzymowania na Świętą Górę Grabarkę.

Drodzy słuchacze, tak jak w każdą niedzielę, zapraszamy teraz na powtórkę audycji z cyklu Pytanie do specjalisty. Dzisiaj temat, o którym mówi się rzadko, choć dotyczy właściwie każdego. Profesor Jan Kochanowicz rozmawiać dziś będzie z profesorem Jarosławem Danilukiem o zdrowym wypróżnianiu. Będzie między innymi o tym, co w tej kwestii jest normą, jakie codzienne nawyki mają znaczenie i kiedy problemy z wypróżnianiem powinny skłonić nas do konsultacji z lekarzem. Temat być może wydaje się niektórym

0: krępujący, ale z punktu widzenia zdrowia jest to bardzo konkretny i ważny temat, dlatego zapraszamy do wysłuchania audycji.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie, przy mikrofonie Jan Kochanowicz, a to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniowo audycję Pytanie do specjalisty. Za konsoletą Paulina i Kuba, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan profesor Jarosław Daniluk. Witam pana profesora.
2: Witam serdecznie, witam państwa, witam pana.
1: Pan profesor na co dzień pracuje w Klinice Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, też Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Porozmawiamy o gastrologii, a w szczególe o różnych radach i poradach, tak żebyśmy się zdrowo wypróżniali. A tak na początek, to gastrolog to czym się zajmuje?
2: Gastrolog to jest lekarz, specjalista pod oddział jakichś takich chorób wewnętrznych, który zajmuje się generalnie chorobami układu pokarmowego. Czyli wszystko to, co dotyczy właściwie od jamy ustnej, przełyku żołądka i aż do jelita cienkiego, jelita grubego, jak również trzustki i wątroby. Czyli wszystko to obejmuje gastroenterologię.
1: Tak, przede wszystkim większość narządów w brzuchu mamy.
2: Dokładnie. Mamy około 6 metrów jelita cienkiego, około 1,5 metra jelita grubego. Do tego dochodzi około 40 cm przełyku, mniej więcej tyle samo żołądka, więc trochę powierzchni jest. Powierzchnia jelita to jest większa niż powierzchnia boiska. Do piłki nożnej chodzi mi o jelito cienkie, łącznie z kostkami jelitowymi. Jakbyśmy to wszystko rozwinęli, wszystko, to mielibyśmy boisko piłkarskie.
1: Brzmi imponująco.
2: Dość powiedzieć, że to jest naprawdę ogromny narząd. To jest narząd, który my może sobie nie zdajemy sprawy, ale każdy z nas teraz jest bardzo gorąco, prawda? O tym też będziemy mówić pewnie, ale chodzi mi o wydzielanie, wchłanianie wody. Nie zdajemy sobie sprawy, każdy z nas wypija no różne ilości, ale powinniśmy przynajmniej co najmniej 2 litry płynów wypić. Ale to jest tylko ułamek tego, co się wydziela do przewodu pokarmowego. Dość powiedzieć, że codziennie każdy z nas wydziela do jelita cienkiego około od 8 do 10 litrów płynów. To jest naprawdę duża ilość, żołądek.
1: No ale tyle nie wydzielamy na końcu przewodu pokarmowego, tyle się nie wydostaje.
2: No właśnie, bo jesteśmy bardzo oszczędni, tak? My tą wodę zwrotnie wchłaniamy. Jak to się dzieje? Generalnie my sobie nie zdajemy sprawy, że my przełykamy dziennie nawet do litra śliny, prawda? Nasz żołądek wydziela litr, 1,5 litra soku żołądkowego. To samo robi trzustka. Mamy jeszcze żółć, prawda? To wszystko łącznie wchłania, no dostaje się do jelita cienkiego. My wypijamy około 2 litry płynów dziennie. Mówiąc krótko, z tych 8-10 litrów, to się dostają do jelita cienkiego. Zdecydowana większość, bo około 6-8 litrów wchłania się w jelicie cienkim. My rozsorbujemy tą wodę. My tą wodę po prostu oszczędzamy.
1: No właśnie, chciałem powiedzieć, że to troszeczkę przypomina wielbłąda, który na pustyni wędruje i przez całe dnie nie musi nic pić, czyli takim obiegu zamkniętym.
2: Dokładnie. To jest bardzo, bardzo precyzyjny organizm i to jest doskonałe, bo wyobraźmy sobie, że codziennie musielibyśmy pić 8-10 litrów wody, prawda? Jest to po prostu niemożliwe. Także my jesteśmy bardzo szczelni. Wchłaniamy te 8 na przykład litrów w jelicie cienkim, do jelita grubego dostaje się około 1,5-2 litra. My tyle też nie wydalamy z jelita grubego. W jelicie grubym dalej ta woda się wchłania, czyli finalnie ze stolcem wydziela się około 100 do maksymalnie 200 ml wody, chyba że mamy biegunkę.
1: To jest bardzo duża oszczędność. Tak przez ciekawość, do gastrologa to najczęściej z jakimi problemami przychodzą pacjenci? Czy to tak można jakoś określić statystycznie?
2: Jeżeli chodzi o takiego gastrologa ambulatoryjnego, prawda, bo to jest najczęściej, no, generalnie dominujący objaw to jest ból brzucha. To bezwzględnie, prawda, czyli pacjent z różnego rodzaju bólami brzucha przychodzi, no i to wtedy trzeba diagnozować. Duża grupa pacjentów to są pacjenci z chorobą refluksową przełyku, czyli mają na przykład mają zgagę, czy też mają kwaśne takie cofanie się treści pokarmowej, pieczenie w przełyku, prawda? Czyli zgaga. Kolejna duża grupa pacjentów to są właśnie pacjenci z zaparciami i z biegunkami. To jest naprawdę co czwarty pacjent, który się zgłasza do gastroenterologa, to są właśnie chorzy z zaburzeniami wypróżnień generalnie.
1: Panie profesorze, ból brzucha. Tak, no, chyba każdego gdzieś tam na różnych okazjach ten brzuch bolał. Jaki charakter bólu, czy my możemy określić, który ból możemy tak sobie przeczekać, a który powinien wskazuje do tego, żebyśmy powinniśmy do lekarza w trybie takim pilniejszym się zgłosić?
2: No to jest doskonałe pytanie i właśnie to jest niezmiernie istotne, żebyśmy zdawali sobie sprawę, bo każdego z nas brzuch kiedyś bolał, prawda? To bezwzględnie, ale mało kto z tego powodu poszedł do lekarza, bo to zwykle ten ból mija. I tutaj przede wszystkim, jeżeli pacjent ma nagły, silny ból brzucha, tak? Taki ból, który nie ustępuje, wręcz nasila się. Ból, który powoduje u pacjenta, że on leży, praktycznie musi się położyć i najlepiej wtedy, żeby się nie ruszał, bo każdy ruch nasila ból. To jest objaw tak zwanego ostrego brzucha i to jest objaw taki, który zmusza nas do pilnego zgłoszenia się, właściwie wyzwania wtedy nawet karetki, tak, czy zgłoszenia się na SOR, bo to może być objaw, który wymaga leczenia chirurgicznego. Także wszelkie tego objawy, tego typu objawy wymagają pilnej interwencji. Silny, nagły ból brzucha, który nie ustępuje. Mogą temu towarzyszyć nudności, wymioty, ale jeżeli taki ból rzeczywiście jest nagły i bardzo silny, to wtedy tego nie lekceważmy. Z drugiej strony, jeżeli mamy taki tępy, przewlekły ból brzucha, który trwa długotrwale, to my jak gdyby mamy więcej czasu na diagnostykę, tak? Możemy sobie pozwolić na to, żeby ta diagnostyka trwała kilka tygodni i nie ma z tym problemu, ale też musimy zdiagnozować, jaka jest jego przyczyna. Najczęściej są to bóle czynnościowe, ale są czasami takie objawy, jak tak zwane objawy alarmujące. I tu chciałbym właśnie Państwa uczulić na to, że jeżeli mamy bóle brzucha i jednocześnie chudniemy, jeżeli mamy na przykład dodatek świeżej krwi w stolcu, jeżeli mamy zmianę rytmu wypróżni, naprzemiennie biegunki, zaparcia, nie mamy apetytu, mamy na przykład czarny stolec, tak? Nie lekceważmy tego, pilnie zgłośmy się do lekarza, bo to mogą być objawy groźnej choroby organicznej.
1: Panie profesorze, zgaga. Czy kiedy idziemy do specjalisty, czy może kupmy sobie jakiś taki polecany w aptece środek, który ma tam nas zneutralizować i nie potrzebujemy wizyty u lekarza, a kiedy powinniśmy się zgłosić?
2: To jest też doskonałe pytanie, bo większość pacjentów właśnie, którzy, znaczy może tak, zgagę każdy z nas kiedyś również prawdopodobnie miał. No ja zazdroszczę osobom, które nigdy zgagi nie miały. Zgaga to jest takie uczucie pieczenia, palenia za mózgiem. Jeżeli zgaga jest okazjonalna, to nie wymaga ani leczenia, ani nie wymaga żadnej diagnostyki. Co to znaczy zgaga okazjonalna, tak? To jest zgaga, który występuje, no nie wiem, raz w miesiącu, tak? Maksymalnie raz w tygodniu. Natomiast zgaga, która wymaga już jakiegoś leczenia albo diagnostyki, to jest zgaga, który występuje przynajmniej dwa razy w tygodniu i którą my odczuwamy, tak? Czyli zdajemy sobie sprawę, że ta zgaga wystąpiła i co najmniej wydarzyło się to dwa razy w tygodniu. I teraz tak, co wtedy robić? Najrozsądniej udać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. To jest choroba, która u osób przed 50 rokiem życia możemy rozpoznać na dobrą sprawę bez żadnych badań dodatkowych. Jeżeli są typowe objawy choroby refluksowej, tak jak zgaga, kwaśne cofanie się treści, lekarz podstawowej opieki zdrowotnej jest upoważniony, żeby rozpoznać tą chorobę bez dodatkowych badań. Mało tego, może wypisać Państwu leki na refundację, leki, które doskonale działają na zgagę, a to są inhibitory pompy protonowej, które przyjmuje się zwykle na pół godziny przed posiłkiem i w zależności od nasilenia objawów przyjmuje się albo jej częściej, albo rzadziej, dłużej, czy też krócej. Oczywiście te leki, o których pan profesor wspomniał, to też te takie natychmiastowo działające, prawda? One są doskonałe i jak najbardziej możemy je kupić w aptece, natomiast pamiętajmy, że te leki działają od razu, natychmiastowo, natomiast działają krótkotrwale, bo one jak gdyby wiążą tylko ten nadmiar kwasu w przełyku, neutralizują te kwasy, no ale potem ten efekt mija. Jeżeli my popijemy wodę, tak gdyby spłukujemy to wszystko, co jest w przełyku. Te inhibitory pompy protonowej to są leki, które hamują wydzielanie kwasu żołądkowego, czyli one hamują przyczynę i ten kwas już się nie dostaje do przełyku, bo go po prostu nie ma. Ale one nie działają natychmiastowo. Czyli jeżeli ktoś ma zgagę i przyjmie ten inhibitor pompy protonowej, niech nie oczekuje, że po minucie, po 10 minutach, nawet po 15, będzie tego efekt. Ten efekt jest dłużej, występuje później, ale trwa dłużej, a przy tych lekach osłaniających jest natychmiastowy, ale jest krótki.
1: Panie profesorze, no i dochodzimy do takiego tematu, no sedna naszego spotkania, wypróżniania. I tutaj rzeczywiście, jeśli nic się nie dzieje, tak regularnie się wypróżniamy, to nie zwraca to naszej nawet większej uwagi. gorzej jest, jak mamy biegunkę, bo wtedy to jakby musimy całkiem sprawnie się poruszać i zdążyć do toalety. W jakich sytuacjach, czy to jest błąd dietetyczny, czy to jest schorzenie, które nas, jakby nasz przewód pokarmowy uruchamia się i zaczyna z siebie wydzielać stolec z dużą ilością płynu?
2: Tutaj trzeba przede wszystkim zastanowić się, czy mam do czynienia z biegunką ostrą czy przewlekłą, prawda? Ostra biegunka to jest taka biegunka, która występuje do 2 tygodni. Taka jest definicja. W ogóle, co to jest biegunka? To jest dodawanie co najmniej 3 lub więcej stolców na dobę płynnych, prawda? Płynnych, półpłynnych. Jest w ogóle specjalna taka skala bristolska uformowania stolca. To można zobaczyć sobie w internecie. Jeżeli ktoś ma, to jest skala od 1 do 7, ktoś ma od 5 do 7, czyli stolec taki kłaczkowaty, płynny, to jest właśnie stolec biegunkowy, co najmniej 3 na dobę. Jeżeli to występuje do 2 tygodni, jest to biegunka ostra. Jaka jest przyczyna? Najczęściej zakaźna, prawda? I najczęściej są to wirusy, norowirusy, rotawirusy, to co występuje w przedszkolach, to co występuje w szkole, prawda? A potem oczywiście z tego przedszkola, z tej szkoły jest to przenoszone na dorosłych, no i potem od tych dzieci, dorośli to również są tym częstowani. Jest to biegunka krótkotrwała, samoograniczająca się, ona nie wymaga praktycznie leczenia, oprócz zupełnie takiego objawowego postępowania, czyli odpowiednie nawodnienie, uzupełnienie elektrolitów i to tyle. Ona po kilku dniach sama mija. Czasami jest to biegunka bakteryjna, czyli na przykład salmonelloza, prawda, albo inne, no, jakieś takie okoliczne przyjęcia, tak, wesela, gdzieś, gdzie są jakieś torty i tam niestety, no, są pasty jajeczne, czy jakieś kremy i tam może się ta salmonella gdzieś schować, albo inne bakterie tam, szczególnie teraz, kiedy jest bardzo ciepło, tak. To jest troszeczkę inaczej, bo w przypadku zakażeń bakteryjnych, takich ostrych zakażeń bakteryjnych, często pacjent również gorączkuje, ma bóle brzucha i gorączkuje. To jest taki objaw właśnie, między innymi salmonellozy, aczkolwiek chciałbym też powiedzieć, że salmonellozę zwykle się nie leczy, nie daje się antybiotyku, bo to może tylko wydłużyć okres nosicielstwa. Musi być to salmonelloza taka z powikłaniami, a tak normalnie jest postępowanie objawowe. Czyli to jest biegunka ostra.
1: W tej chwili chyba jednak, poza może wirusami, to bakteryjne, jednak trzeba przyznać, że sukcesy kulinarne i przechowywania produktów to nie jest chyba takie częste zdarzenie. Raczej jednak no, poziom takiej przechowywania produktów żywnościowych jest chyba na tyle dobrze, sprawny. Też mamy do dyspozycji no, chłodnie, które jakby blokują rozwój tych bakterii. To jest chyba taki problem, który się ogranicza. Oczywiście no, w każdej sytuacji się może zdarzyć, ale to chyba coraz rzadziej mamy.
2: Zgadzam się, na szczęście tak. Kiedyś, pamiętam, jak ja zaczynałem swoją pracę jako lekarz, to było znacznie, znacznie częstsze. Teraz jednak ten sposób przygotowania, przede wszystkim sposób przygotowania. Zobaczcie państwo, że większość, jeżeli wy zobaczycie gdzieś tam w kuchni, prawda, gdzieś w restauracji, to jest większość w rękawiczkach, tak? Sposób przechowywania też tych pokarmów jest zupełnie inny. Ja może taka dygresja, troszeczkę to nie jest o biegunce czy o zaparciach, ale ja zawsze tłumaczę swoim studentom, że największym odkryciem, które zmniejszyło częstość raka żołądka, to jest właśnie odkrycie lodówki. To spowodowało, że żywność, bo jak kiedyś przechowywano żywność, jak gdyby zabezpieczano przed tym, żeby ona się nie psuła, dużo solono, dawano saletrę albo wędzono, prawda? I to są wszystko, to są sole, to są nitrozaminy, te wszystkie związki aromatyczne, które wynikały też z wędzenia, one mają działanie karcynogenne i one zwiększały ryzyko rozwoju raka żołądka. Wynalezienie lodówki, prawda, naprawdę bardzo, bardzo zmniejszyło częstość raka żołądka poprzez zmianę sposobu przechowywania tej żywności, także na naprawdę tak. Zgadzam się, sposób przyrządzania, przechowywania w tej chwili żywności wpłynął bardzo na zmniejszenie wielu chorób.
1: Biegunka przewlekła, czyli taka, która trwa powyżej 2 tygodni. Jakie to są przyczyny i kiedy powinna nas zaniepokoić?
2: To jest tak, taka biegunka przetrwa jest od 2 do 4 tygodni. O przewlekłym już mówiłem, jak jest powyżej 4, to powinniśmy się... ja uważam, że jeżeli ktoś ma biegunkę dłużej niż 4 tygodnie, to powinien pójść już do lekarza. I też najpierw do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Tych przyczyn biegunek może być naprawdę, naprawdę dużo. Od przyczyn zupełnie czynnościowych, na przykład zespół jelita drażliwego, postać biegunkowa, która dotyczy od kilku na 10% populacji. To mogą być biegunki czynnościowe również, które też są częste, ale to mogą być objawy chorób bardziej takich niebezpiecznych, nawet raka jelita grubego. Rak jelita grubego może być pod postacią biegunki albo później zaparć. To może być objaw tak zwanych nieswoistych chorób zapalnych jelit, jak choroby Crohna, czy też żyjące zapalenie jelita grubego. To mogą być również to może być objaw celiaki. To jest choroba, o której często zapominamy, że coś takiego jak choroba trzewna, czyli nietolerancja glutenu istnieje. Ale to może być na przykład nietolerancja laktozy. Tak? Wiele z nas ma w tej chwili nietolerancję laktozy. Na pewno wielu z Państwa po spożyciu pokarmów mlecznych w tej chwili, prawda, macie jakieś takie nieprzyjemne sensacje w brzuchu, macie wzdęcia brzucha, uczucie przelewania, biegunki. To jest troszeczkę takie też fizjologiczne. Szanowni Państwo, my jako organizm ludzki, ja już powiedziałem z tym wchłanianiem wody, ten organizm ludzki jest bardzo mądry, prawda? On jest bardzo oszczędny. On między innymi oszczędza wodę, ale my również oszczędzamy w ten sposób, że jeżeli jakiś enzym jest nam nie bardzo potrzebny, to go już nie produkujemy tak dużo jak trzeba. I na przykład laktaza, enzym, który jest produkowany po to, żeby rozkładać laktozę, czyli główny składnik mleka, prawda, jest w dużych ilościach produkowany przez niemowlęta, noworodki. No jest to zrozumiałe, bo to jest główny pokarm.
1: Podstawowy pokarm i bez mleka nie ma wyżywienia niemowlęcia.
2: Dokładnie. Rodzaj spożywnego pokarmu u dorosłych jest zupełnie inny, tak? Także ta laktaza staje się mniej potrzebna. Organizm ludzki jest na tyle mądry, że nie produkuje czegoś tak na zapas, jeżeli jest to niepotrzebne. Także stąd wynika często te sensacje, te biegunki występujące po pokarmach z laktozą. No, tutaj rozwiązaniem jest po prostu przyjmowanie tych pokarmów bez laktozy. Teraz mamy naprawdę szeroki dostęp, czy do mleka, czy to też twarożków bezlaktozowych. Także generalnie moja opinia jest taka, że jeżeli mamy pacjenta z biegunku powyżej 4 tygodni, zgłośmy się do lekarza. On będzie wiedział, co zrobić, prawda? Dokładnie wypyta Państwa o objawy. Ważne, żeby się Państwo też zwrócili uwagę na następujące fakty. Czy biegunka wybudza was w nocy. To jest niezmiernie istotne, ponieważ biegunka, która występuje tylko w ciągu dnia, biegunka, która nasila się w sytuacjach stresowych, tak? To jest biegunka, która najczęściej ma podłoże czynnościowe. Natomiast jeżeli ta biegunka wybudza państwa w nocy, to tutaj raczej już jest jakaś przyczyna organiczna. Co więcej, zwróćcie, jeżeli ktoś ma tą biegunkę, zwróćcie uwagę, czy na przykład wstrzymywanie się od pokarmów zmniejsza nasilenie tej biegunki, prawda? Bo to zwykle jest w biegunkach osmotycznych. Natomiast jeżeli mimo tego, że my tą biegunkę, że my te pokarmy wstrzymujemy, ta biegunka nadal jest, to może być na przykład tak w mikroskopowym zapaleniu jelita grubego. Czyli jest wiele takich objawów, które mogą naprowadzić nas na to, jaki jest to charakter biegunki. Tak samo jak obecność krwi w stolcu, prawda? To będzie we wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego. To może być w raku jelita grubego. Nie będzie tego w chorobach czynnościowych.
1: Panie profesorze, czy jest jedna recepta na biegunkę?
2: Jednej niestety nie ma. Trzeba przede wszystkim stwierdzić, jaka jest przyczyna, prawda? Czyli stwierdźmy przyczynę biegunki przewlekłej, a wtedy leczmy w zależności od tego, jaka to będzie ta przyczyna. Naprawdę ich może być mnóstwo i zależnie od tego, co jest przyczyną, tak leczymy. Także jednej recepty niestety nie ma. Bardzo mi przykro.
1: A węgiel? Bo tak kiedyś się mówiło, że to jest takim jakby w przypadku biegunek panaceum na wszystko.
2: Tak, zgadza się. Węgiel, natomiast on już praktycznie teraz nie jest stosowany, no bo on absorbuje różne substancje, tak, działa troszeczkę zapierająco, ale on znaczenia leczniczego nie ma żadnego. Musimy przede wszystkim stwierdzić, jaka jest przyczyna, bo doskonale działa loperamid, prawda? On bardzo dobrze zatrzyma biegunkę, natomiast loperamid na przykład jest przeciwwskazany w biegunce zakaźnej, tak? Bo my hamując biegunkę zakaźną, jak gdyby wstrzymujemy wydalanie tych wszystkich patogenów. Ta biegunka zakaźna jest, znowu, ten organizm, naprawdę nasz organizm ludzki jest bardzo mądry. Ta biegunka to jest nasze działanie ochronne. Chcemy się jak najszybciej pozbyć tych toksyn zwykle wirusowych, tak? Także wstrzymywanie tej biegunki działa odwrotnie do naszego zamierzonego celu.
1: Panie profesorze, jakich badań dodatkowych powinniśmy się spodziewać, idąc do lekarza z biegunką?
2: To jest właśnie bardzo dobre pytanie. Co powinniśmy oczekiwać, prawda? Co lekarz rodziny powinien nam zlecić?
1: Sam fakt, przypadłość jest taka mocno kłopotliwa. I, i, idąc do lekarza, no też jakby mam, czasami nie idziemy, bo wstydzimy się, że jeszcze nie dość tego, że no mamy wstydliwy problem, to jeszcze lekarz nam coś tam niepokojącego zrobi.
2: Zgadzam się. Przede wszystkim tak, idziemy do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Co powinien lekarz zlecić? Może tak, jeżeli jest to biegunka ostra, to oczywiście panel badań mikrobiologicznych, tak? Badania w kierunku zakażenia wirusowego, czy też zakażenia bakteryjnego. Natomiast przejdźmy tutaj biegunki przewlekłej, czyli coś, co męczy nas od co najmniej 4 tygodni. Na pewno morfologia krwi, prawda? Zobaczmy, czy nie ma niedokrwistości. Ta niedokrwistość zawsze będzie niepokojącym objawem. Druga rzecz to odczyn biernackiego, OB, prawda? Coś bardzo prostego. Dalej, białko C-reaktywne, czyli CRP. To są parametry stanu zapalnego i to są takie, to jest taki minimum, które powinno być zlecone. Oprócz tego sugerowałbym wykonanie oceny stężenia jednego przynajmniej z hormonów tarczycy. Na przykład TSH, prawda? Czy pacjent nie ma nadczynności tarczycy, bo to może być przyczyną biegunki. Jeżeli mamy podejrzenie, że to może być celiakia, to oznaczmy przeciwciała, przynajmniej jedno przeciwciało w kierunku celiaki. I to, myślę, jest takie podstawowe badania, które powinno być wykonane. Jeżeli pacjent ma objawy alarmujące, o których mówiłem, a które chciałbym powtórzyć, bo to jest niezmiernie istotne, czyli te zmiana rytmu wypróżni, naprzemiennie, biegunki zaparcia, krew w stolcu, niedokrwistość, chudnięcie, spadek apetytu, to wtedy pomyślmy, czy to nie jest jakaś objaw choroby organicznej i wtedy zlećmy kolonoskopię.
1: Panie profesorze, inna przypadłość zaparcia.
2: Co
1: wtedy?
2: Równie bardzo kłopotliwy objaw. Biegunka jest bardzo kłopotliwym objawem. Ja może tylko krótko powiem. Zajmuję się pacjentami z nieswoistymi chorobami zapalnymi jelit. To jest duża grupa pacjentów w różnym wieku, dużo osób młodych. To są pacjenci, którzy mają tak zwane parcia naglące, prawda? To jest coś, co powoduje, że tu i teraz jest potrzeba załatwiania. To jest naprawdę ogromny problem dla tych pacjentów, co wpływa niekorzystnie na ich jakość życia. I to samo jest z zaparciami, prawda? Bo to również wpływa na ten pogorszenie jakości życia. Dość powiedzieć, że zaparcia dotyczą co 10 dorosłej osoby, prawda? A po 65 roku życia już co 5. 20% osób po 65 roku życia cierpi na zaparcia. Częściej kobiety, 2 razy częściej kobiety, to jest uwarunkowane pewnymi odmiennością anatomiczną i też hormonalną. Głównie chodzi tutaj o progesteron. Także problem jest duży i występuje w sporej grupie chorych. Ważne jest, żebyśmy wiedzieli, jak zdefiniować zaparcia. No bo dla kogoś może powiedzieć, że on ma na przykład kłopoty z oddawaniem stolca, prawda? I czy to są zaparcia? Tak, jak najbardziej. Definicja zaparć jest bardzo szeroka. Taka najprostsza, najbardziej, najczęściej to, co lekarz oczekuje od pacjenta, to jest to, że pacjent oddaje mniej niż 3 stolce na tydzień. Prawda? Czyli maksymalnie 2 stolce na tydzień, to już uważamy my zaparcia. Ale to uważamy my. A pacjenci mają zupełnie inne odczucie tych zaparć. Dla pacjentów zaparcia, i tu się zgadzam, że to też się kwalifikuje do zaparć, to jest oddawanie stolca z trudnością. To jest uczucie niepełnego wypróżnienia, to jest oddawanie twardego stolca. Prawda? To również są zaparcia. Czyli to ważne jest, żebyśmy jako lekarze wypytali pacjenta nie tylko o to, jak często się wypróżnia, ale też jaki kształt, jaki charakter ma ten stolec.
1: Czyli nie tylko ilościowy problem, ale też i jakościowy.
2: Jakościowy, dokładnie, bo to determinuje nam, bo my często się zadowalamy, że pacjent mówi, moi pacjenci z zaparciami, naprawdę większość moich pacjentów z zaparciami mówi, że on ma stolec codziennie, tak? I ja wiem, że on ma zaparcia, bo on stosuje różne środki przeczyszczające, które powodują, że on się wypróżnia codziennie, ale on się wypróżnia z trudnością. On ma uczucie czasami niepełnego tego wypróżnienia, że tak powiem, wypróżnia się na raty, tak? I ma ten twardy stolec. I to również jak najbardziej są zaparcia.
1: Co wtedy?
2: Musimy przede wszystkim znowu zastanowić się, jaka jest przyczyna tych zaparć. I tutaj 90% to są zaparcia czynnościowe. Czyli nie ma przyczyny organicznej. To też jest ważne, bo my musimy uspokoić pacjenta. Powiedzmy, proszę pana, nie ma nic złego w pana jelitach. Niestety, na skutek albo zaburzeń defekacji, czyli oddawania stolca, albo poprzez opóźnione przechodzenie stolca przez jelito, u pana doszło do zaparć. Te 10% to są zaparcia wywołane innymi przyczynami. I to mogą być różne przyczyny. To mogą być przyczyny organiczne, tak jak na przykład rak jelita grubego, tak? To mogą być przyczyny związane z chorobami innymi, takimi układowymi, jak na przykład niedoczynność tarczycy z kolei, albo cukrzyca. To mogą być objawy chorób neurologicznych, jak pan profesor doskonale wie, no, jako specjalista, na przykład choroba Parkinsona, prawda? Ci pacjenci często mają problemy z zaparciami. I jeszcze jedna bardzo ważna przyczyna, na którą chciałbym zwrócić państwa uwagę, to są leki. Wiele leków może powodować zaparcia, naprawdę wiele leków. Jakbyście państwo czytali ulotki leków, które państwo przyjmujecie, to ogromna grupa z nich może to powodować. A coś, co ostatnio jest zmorą, jeżeli chodzi o zaparcia, to są opioidowe leki przeciwbólowe, czyli narkotyczne leki przeciwbólowe stosowane kiedyś właściwie wyłącznie w onkologii, a teraz one znalazły szersze zastosowanie na leczenie przewlekłego bólu różnego pochodzenia, prawda? Te leki, większość pacjentów, którzy przyjmują doustne leki, te przeciwbólowe, mają po prostu zaparcia.
1: Pamiętam z początków jeszcze pracy, że nalewka opioidowa to była właśnie podawana przy biegunce.
2: Tak, tak, dokładnie tak kiedyś było, tak, tak, tak. I to działało, prawda? Czyli jest to prawda.
1: Też jeśli pojedziemy też na wycieczkę do pewnego kraju, gdzie zemsta faraona nam grozi w postępowaniu medycznym, myślę, że tam właśnie takim skutecznym postępowaniu, to myślę, że korzystają właśnie z opioidowych środków na biegunkę.
2: Może tak być, dokładnie nie wiem, to zależy pewnie tam od etiologii tego, ale tak, to jest to niestety skuteczny sposób na zahamowanie biegunki, ale przede wszystkim na wywołanie zaparć. I na to po prostu chciałbym, żebyście państwo zwrócili uwagę na leki, które przyjmujecie. To jest klucz. Ale teraz tak, jeżeli już dojdziemy do wniosku, że mamy na przykład zaparcia, bo jeżeli mamy przyczynę ustaloną, to usuńmy, jeśli to można, tą przyczynę, prawda? Zmodyfikujmy leczenie, leczmy chorobę zasadniczą, powinno być lepiej. A co jeżeli mamy biegunkę taką czynnościową, prawda? Czyli nie mamy zaburzeń żadnych, ale pacjent tą biegunkę ma. Ogromny problem i tu niestety mam złą wiadomość, nie ma jednej recepty na to, prawda? Jak to, nie ma złotego środka, który by...
1: Nie można pójść do apteki i kupić to.
2: Nie, nie, nie. To musi być, że tak powiem, działanie skoordynowane. Na czym on polega? Przede wszystkim zmiana stylu życia. Niestety, proszę państwa, nie da się. Pacjenci, którzy przychodzą do mnie z zaparciami, ja naprawdę staram się poświęcić im dużo czasu i wytłumaczyć, jak mają się zachować, żeby te zaparcia zmniejszyć albo w ogóle, żeby one ustąpiły. To musi być zmiana w ogóle stylu życia. To musi być zmiana sposobu odżywiania się. Ale to nie tylko zmiana sposobu odżywiania się, to również regularność posiłków, prawda? Ja o tym wszystkim jeszcze państwu będę starał się powiedzieć. To jest odpowiednia ilość wody, którą pacjent wypija w ciągu doby. To są również odpowiednie, regularne wypróżniania się, różne techniki defekacji. To wszystko ma znaczenie, czyli wiele, wiele sposobów. A na samym końcu, jak już zastosujemy to wszystko, zmodyfikujemy dietę, to możemy posiłkować się lekami. Także nie proponuję od razu zaczynać od leków, bo to jest droga na skróty i droga donikąd, tak? My w końcu się do tych leków przyzwyczajimy. Natomiast jeżeli my nie zmodyfikujemy swojego stylu życia, swojej diety i postępowania, to naprawdę to nic nie pomoże.
1: Żadne leki nam nie pomogą.
2: Dokładnie.
1: Na co w diecie powinniśmy zwrócić uwagę? Jaka dieta, czy eliminacja jakich produktów, czy zwiększenie jakich produktów powinno nam pomóc?
2: To jest niezmiernie istotne zagadnienie. Naprawdę to jest kluczowe zagadnienie, to tak bym powiedział. Przede wszystkim powinniśmy stosować dietę tak zwaną bogato-błonnikową. Błonnik to są takie fragmenty rośliny, tak mówiąc najprościej, które w większości w jelicie nie podlegają degradacji, tak? One za to czasami tam podlegają fermentacji, ale generalnie one zwiększają masę stolca, one dodatkowo wiążą wodę, również przez to zwiększają masę stolca i przyspieszają pasaż jelitowy. One również wpływają na naszą mikrobiotę jelitową. Przyjmuje się, że lepszym błonnikiem jest tak zwany błonnik rozpuszczalny niż błonnik nierozpuszczalny. Teraz w Google czy gdziekolwiek możemy naprawdę sobie to doskonale znaleźć, jaki jest błonnik rozpuszczalny, jaki jest nierozpuszczalny, gdzie tego błonnika jest więcej, gdzie mniej. Może, ale generalnie, co powinno w tej diecie być? Dużo owoców i warzyw, prawda? To może być siemię lniane, to może być babka jajkowata, to mogą być przede wszystkim kasze, brązowy ryż, orzechy, nasiona, pestki, pieczywo, ale pieczywo razowe, pełnoziarniste. Żebym czegoś jeszcze nie pominął, no to są chyba, o brązowym ryżu już też mówiłem, prawda, otręby owsiane. To są wszystko produkty, które mają dużo błonnika, i zawierają przede wszystkim błonnik ten rozpuszczalny. Jak dużo go powinniśmy spożywać, bo to też jest ważne, tak? Mówi się, że uważa się, że pacjent powinien przyjmować od 10 do 25 gramów błonnika na dobę, ale ja też przestrzegam państwa przed tym, żeby się rzucić od razu na dużą ilość błonnika, prawda, że jak ja zjem dużo tego błonnika, to będzie efekt natychmiastowy. Po pierwsze, spożywanie od razu zbyt dużej liczby błonnika może spowodować, że będziemy czuli się gorzej niż lepiej. Bo na początku ta duża ilość błonnika może spowodować, że będziemy mieli nudności, wzdęcia, mogą być wymioty, prawda? Także ten efekt będzie można zniechęcić po prostu. Zacznijmy od mniejszych dawek błonnika, 5-10 gramów. Zwiększajmy stopniowo tą zawartość błonnika, na przykład o 3 gramy na tydzień. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, szanowni państwo. Nie oczekujmy, że my zjemy łyżkę siemienia lnianego, czy nawet, nie wiem, 5 czy 10 łyżek siemienia lnianego jednego dnia i już będziemy zdrowi. Nie. Ten efekt spożywania błonnika zauważymy po 4 tygodniach. Musimy być po prostu cierpliwi w tym naszym działaniu, ale przede wszystkim musimy być konsekwentni. Czyli stosujmy te produkty, o których mówiłem, a unikajmy fast foodów. Unikajmy tego, co jest szkodliwe. Niestety wszystko to, co jest smaczne, to często jest szkodliwe. Czyli fast foody, duża zawartość czerwonego mięsa, prawda? Produkty wysoko przetworzone, takie, które nie mają błonnika. To są wszystko niestety produkty używki wszelkiego typu. To są produkty, które no, nie są zalecane. I oczywiście ja nie, moim celem nie jest to, żeby nie wiem, przestrzegać, żeby nie zalecać państwu, że w ogóle już od tej pory nie jedźcie mięsa, tak? Nie jedźcie słodyczy. Każdy z nas będzie to jadł, ale po prostu w ograniczonej, w mniejszej ilości niż dotychczas.
1: Swego czasu spotkałem się z taką opinią, że przy takich brzusznych dolegliwościach niepokojące, znaczy są jakby problematyczne, takie powodujące dyskomfort gazy. I że najlepszym sposobem na to jest aktywność ruchowa.
2: Tak, to państwo, że zgadzam się całkowicie. Aktywność ruchowa ma ogromne znaczenie, ogromne. Ja zawsze powtarzam swoim pacjentom. Oprócz tego, że państwo zmienicie swoją dietę, to musi być aktywność ruchowa. Zaparcia są domeną osób w podeszłym wieku. Ja nie oczekuję od tych pacjentów, że oni zaczną nagle uprawiać jogging, prawda? Bo to nie o to chodzi. Ta aktywność ruchowa ma pomóc, a nie zaszkodzić pacjentowi. Natomiast to, do czego ja zawsze namawiam pacjentów, to jest umiarkowany wysiłek fizyczny. Co ja rozumiem pod tym pojęciem? To jest taki marsz, ale taki trochę szybszy marsz, prawda? Na jaki pacjent może sobie pozwolić, który trwa 30-60 minut, ale który robimy 4-5 razy w tygodniu co najmniej, prawda? To jest jazda na rowerze. To jest coś, co spowoduje, że ta perystaltyka, motoryka przewodu pokarmowego zostanie pobudzona. Aktywność ruchowa ma ogromne znaczenie, jeżeli chodzi o pobudzenie perystaltyki jelit. Ale jeszcze jest jedna ważna rzecz, oprócz tej aktywności ruchowej, to jest regularność posiłków. Dostanie się posiłku do żołądka pobudza tak zwany odruch żołądkowo-okrężniczy. Czyli pokarm w żołądku poprzez odpowiednie pobudzenie zakończeń nerwowych pobudza perystaltykę jelit. To dlatego tak ważne jest spożycie śniadania, tak? Żeby już spożycie śniadania pobudziło tą perystaltykę okrężnicy. I ta regularność jest kluczowa. Nie może być tak, że państwo będziecie stosować dietę, nawet zdrową, nawet najzdrowszą dietę, ale ta dieta na przykład będzie o godzinie 21, prawda? I wtedy wszystko zjecie o 21, tak z nawiązką, że tak powiem. To nigdy nie spowoduje nic dobrego, tak? To tylko nasili dolegliwości. To musi być regularne, czyli 4-5 posiłków dziennie, umiarkowanych posiłków, ale które będą regularne i to właśnie będzie pobudzać tą perystaltykę.
1: Coraz częściej to tak może nawet bardziej popularno-naukowe. Mówi się o tych bakteriach, które to w przewodzie pokarmowym są, że one tak są kluczowe, tak ważne, że one są najważniejsze do odporności naszej. Ile w tym naukowo potwierdzone?
2: Tak, to rzeczywiście teraz jest to
1: taki boom nawet.
2: Ogromny boom. Ja też sam się zajmuję mikrobiomem naukowo, prawda, ale w innym kontekście. Mikrobiom to jest ogromne, to jest dość powiedzieć, że w naszych jelitach znajduje się około kilograma, 2 kg bakterii, że liczba genów tych bakterii jest coraz większa niż liczba ludzkich genów, tak? Także my naprawdę nie wiemy, czy my jesteśmy gospodarzem, czy my może jesteśmy w gościach u tych bakterii, prawda? Jest to ogromna armia, która rzeczywiście pomaga nam trawić składniki pokarmowe. Natomiast ja bym troszeczkę przestrzegał przed tym, bo teraz możecie się Państwo spotkać wiele firm, prawda, oferuje Państwu tak zwane badania zdrowego mikrobiomu, prawda, że Państwo oddajecie swój stolec i tam dostajecie po jakimś czasie wynik, że macie taki, to taki mikrobiom, że na podstawie tego mikrobiomu można powiedzieć, że macie predyspozycję do zachorowania na takie, to a takie choroby. Na chwilę obecną nikt nie ma wzorca zdrowego mikrobiomu, prawda? Także nie ma czegoś takiego, że do mnie czasami przychodzą pacjenci z tego typu wynikami, prawda? I pokazują mi ten wynik, że tu mają to, no mówię, no ale z tego nic nie wynika, prawda? To nie jest tak. Tak samo jak probiotyki, tak? Probiotyki to są żywe kultury bakterii, które podawane w odpowiednich ilościach wywołują odpowiednie korzystne działania w organizmie człowieka. Na chwilę obecną nie ma jakichś danych, które mówiłyby, że określone szczepy probiotyków pomagają w zaparciach. Także ja bym przed tym przestrzegał. Być może kiedyś będą jakieś badania naukowe. Na chwilę obecną jedynym wskazaniem do przeszczepienia tak zwanej mikrobioty jelitowej, czyli od jednego pacjenta, który uzyskamy, do drugiego, jest biegunka zakaźna, przewlekła biegunka zakaźna Clostridium difficile, która nawraca pomimo odpowiedniego leczenia. To jest na chwilę obecną jedyne wskazanie do przeszczepiania mikrobioty jelitowej.
1: A jak tutaj się miewają naturalne jogurty, różnego rodzaju kwaszonki, kiszone ogórki, kapusta? Czy one nam pomagają?
2: Na pewno nie zaszkodzą, tak? Jogurty, naturalne kefiry, prawda? Jak najbardziej. Jeżeli ktoś ma zaparcia, prawda? To jak najbardziej takie produkty należy spożywać. Na przykład połączyć je z otrębami owsianymi, tak? Połączyć je ze śmieniem lnianym. Doskonały pomysł. Kiszonki, ogórki kiszone. Nie jestem obiektywny, bo jestem fanem tego. Także ciężko mi się wypowiadać na temat. Nie mam sumienia komukolwiek zabronić. Ja uważam, że jeżeli komuś to odpowiada, jeżeli komuś to pasuje, prawda, i pomaga, jak najbardziej.
1: Panie profesorze, jeszcze tak na zakończenie, bo tak rozmawiamy o różnych badaniach, o diecie. Natomiast ja chciałbym jeszcze, żebyśmy wrócili do wizyty w gabinecie gastroenterologa i powiedzieli o badaniach, z jakich korzystają gastroenterolodzy i co badania, czego się pacjent ma tam spodziewać. No wiadomo, no, USG zrobimy, gastroskopię. Odczarować trzeba kolonoskopię, bo tego się po prostu wstydzimy.
2: Tak, to są takie podstawowe, to co pan profesor wspomniał. W Polsce jest, to jest ogromny problem, w Polsce jest program badań przesiewowych w kierunku raka jelita grubego. Pacjenci w wieku 50-69 lat mogą bezpłatnie poddać się kolonoskopii w znieczuleniu, prawda? Zgłaszalność w Polsce wynosi 15% zaledwie, prawda? Ludzie się boją podejść temu badaniu. Mimo że jest to badanie bardzo, oczywiście on jest, może być wstydliwe, prawda? On może być kłopotliwy, bo trzeba się do niego przygotować, ale jest to badanie, które jest najbardziej czułe i najbardziej swoiste, jeżeli chodzi o wykrywanie zmian przednowotworowych. Celem tego badania nie jest już stwierdzenie raka. Celem tego badania jest stwierdzenie zmian przednowotworowych, usunięcie tych zmian i zapobieżenie rozwojowi raka. Także ten benefit jest ogromny. Także jest to jedno z badań, które możemy wykonać w gabinecie lekarza gastroenterologa, ale ta kolonoskopia ma również na celu stwierdzenie innych chorób, jak mikroskopowe zapalenie jelita grubego. Co to jest mikroskopowe zapalenie jelita grubego? To jest choroba, gdzie pacjent ma przewlekłą biegunkę wodnistą. Naprawdę to jest bardzo uciążliwa choroba dla pacjenta. On ma 10 wodnistych stolców na dobę, nie może wyjść z domu, robi mu się kolonoskopię, a w kolonoskopii jelito jest zupełnie prawidłowe. I dopiero w wycinkach wychodzi, że jest zapalenie. A leczy się to bardzo prosto, tylko trzeba zrobić kolonoskopię i pobrać wycinki. Choroby zapalne jelit, prawda, czyli wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Crohna, to wszystko się rozpoznaje podczas kolonoskopii. Gastroskopia z kolei, choroba wrzodowa, choroba refluksowa, celiakia, prawda, o której wspominałem. My jako gastrolodzy możemy również pobrać badania serologiczne w kierunku celiaki, żeby stwierdzić, czy ta celiakia jest, czy nie. Możemy oznaczyć obecność Helicobacter pylori, czy to w stolcu, czy to w trakcie gastroskopii. Co jeszcze możemy jako gastroenterolodzy? No ten panel badań jest dosyć szeroki, prawda, i on pozwala nam na wykrycie wielu przyczyn zarówno biegunki, jak i zaparć. Także myślę, że jeżeli lekarz rodzinny wyczerpie swoje możliwości, prawda, czyli to, co w koszyku świadczeń podstawowych ma już zrobił i nie ma odpowiedzi, albo pomimo że tego, że on stwierdził daną chorobę, leczy ją prawidłowo, ale nie ma efektu, to powinien wysłać ją, tego pacjenta, do gastroenterologa.
1: Pewnie byśmy jeszcze o naszych jelitach, o naszym brzuchu rozmawiali. Audycja ma jakieś określone ramy. Ja bardzo chciałbym podziękować panu profesorowi za tak ciekawe przedstawienie takich czysto ludzkich naszych dolegliwości. Proszę państwa, moim i państwa gościem był pan profesor Jarosław Daniluk z Kliniki Gastroenterologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Bardzo dziękuję, panie profesorze.
2: Panie profesorze, bardzo dziękuję za zaproszenie przede wszystkim, a państwu dziękuję za wysłuchanie. No, myślę, że udało mi się troszeczkę przybliżyć państwu te problemy związane właśnie z tymi wstydliwymi problemami, ale jednak bardzo istotnymi. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję również.

Za nami audycja z cyklu Pytanie do specjalisty, której gospodarzem jest profesor Jan Kochanowicz, dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku. Dziękujemy panu profesorowi za kolejny ciekawy odcinek z tego cyklu. A na kolejny odcinek zapraszamy już w najbliższy czwartek po godzinie 19:00. Tym razem tematem będzie kardiologia dziecięca, a gościem programu będzie profesor Artur Bosowski. Porozmawiamy o zdrowiu serca u najmłodszych, o tym, na jakie objawy rodzice powinni zwracać uwagę i kiedy warto skonsultować dziecko ze specjalistą. Zapraszamy już w najbliższy czwartek po godzinie 19:00 na antenie Radia Ortodoksja.